Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się

się nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na julia.bydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27. Po reklamie.

0: Meloradia Inowrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów to temat, którym dziś żyje całe Janikowo. Jak ten temat wygląda z bliska i co już udało się ustalić? O tym więcej burmistrz Bartłomiej Jaszcz. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: 3 czerwca doszło także jeszcze z sołtysami, z dyrektorami szkół, z dyrektorami kierownikami jednostek, a także z przedsiębiorcami, czyli odbyło się drugie spotkanie z zarządem Chemetiki, gdzie tak samo. Najpierw była prezentacja, wysłuchanie zarządu Chemetiki. Przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy, dyrektorzy zadawali trudne pytania, na wszystkie udzielono odpowiedzi. Także też już inaczej patrzą na tą inwestycję. Kolejne spotkanie będą już z mieszkańcami, panie redaktorze. One będą jeszcze zaplanowane w miesiącu czerwcu. Nie jestem w stanie powiedzieć, na jaki dzień, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Natomiast w odpowiednim czasie wyjdzie informacja do mieszkańców, że takie spotkania lub takie spotkanie odbędzie się w Janikowie i ja już z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, bo mieszkańcy są najważniejsi. Muszą wiedzieć wszystko o takiej instalacji. Mogą przyjść, zadać szczegółowe pytania, bo tam będzie technolog od tego typu instalacji i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
6: Zwolennicy mówią o tańszym cieple i miejscach pracy, przeciwnicy właśnie o tych kwestiach środowiskowych. Czy jest w stanie Pan dzisiaj zagwarantować, że ta inwestycja będzie bezpieczna w 100% dla mieszkańców i całego miasta?
5: Przed spotkaniem jeszcze byłem trochę tak, miałem znak zapytania, może nie sceptycznie nastawiony do tej inwestycji, natomiast po spotkaniu jestem już całkowicie przekonany, że ta instalacja spełniająca przede wszystkim restrykcje unijne, krajowe, będzie bardziej bezpieczna niż to, co było produkowane w Janikowie od 1957 roku. Jest to instalacja, której uważam, że Europie tak nowoczesnej jeszcze nie powstała.
6: Jakie argumenty Pana przekonały?
5: Jakie argumenty mnie przekonały? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, jakie będą wbudowane w cały proces produkcyjny. Od dostarczenia tych wszystkich materiałów przemysłowych do punktu ich spalania, potem jeszcze z tego, co ja, przepraszam bardzo, wiem, jeszcze będzie ta strefa dopalania, to wszystko się będzie odbywać na zasadzie podciśnienia, czyli próżni, gdzie w innych instalacjach nie jest to stosowane. Dlatego jestem o ten aspekt bezpieczny, natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w czerwcu, gdzie będą mogli przyjść, zadawać pytania. Patrząc z punktu miasta, będziemy mieli tanią energię cieplną, bo mówimy przede wszystkim, aby zabezpieczyć miasto, panie redaktorze, na minimum 30 lat, a maksimum 40 lat w tanie ciepło. Ta energia nie jest wpisana w tej chwili w żadne ETS-y, czyli nie będą żadne koszty narzucane przez Unię Europejską w stosunku do tego, co będzie spalane w tej instalacji, czyli tańsze ciepło popłynie do mieszkańców.
6: Na początku 2025 roku w naszym Inowrocławiu również odbywały się takie spotkania w związku z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Mątwach. Jeżeli na spotkaniach w Janikowie, które się odbędą jeszcze w czerwcu, jeżeli z tego Pan mówił, mieszkańcy powiedzą, którzy z mieszkańców powiedzą, że oni nie chcą tej instalacji, to jakich właśnie argumentów użyją władze miasta, żeby ich przekonać? Albo żeby złagodzić tę opinię?
5: Panie redaktorze, przede wszystkim muszą poznać to, co ma technolog do powiedzenia na temat tej instalacji, która ma powstać w Janikowie. Mieszkańcy muszą przyjść przygotowani, aby zadawać pytania. Pytania, czego się boją, no bo to jest najważniejsze. Spalarnia zawsze jest to, dla mieszkańców działa bardzo, bym powiedział, sceptycznie. Natomiast patrząc na to, co ma powstać w Janikowie, instalacja termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, wszelkie zabezpieczona wszelkiego rodzaju instalacje, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to uważam, że jest to bezpieczna inwestycja na terenach przemysłowych, bo ona, panie redaktorze, ma powstać na terenach przemysłowych. Tam, gdzie stoi zakład produkcyjny w Janikowie, przy zakładzie gospodarki popiołami lub przy oddziale utylizacji, tam, gdzie oddajemy nasze ścieki bytowe, to tylko w tych dwóch lokalizacjach ona może powstać. Nie ma innego miejsca i nie będzie zgody, aby powstała na terenie gminy miasta Janikowo, ze względu na to, że tam są tereny przemysłowe i tam mogą ewentualnie nowe firmy zakładać swoje działalności gospodarcze, gdzie będą czerpać przede wszystkim tanie źródło energii, a to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, aby mogli otworzyć swoje działalności gospodarcze, a co za tym idzie, żeby były nowe miejsca pracy. Bo jeżeli powstanie spalarnia, to tam się pojawią nowe miejsca pracy. Wiemy dobrze, że na chwilę obecną minimum 50, a maksimum może 80. Do tego, jeżeli dojdą jeszcze inne odnogi działalności gospodarczych, to uważam, że to się nie wydarzy w ciągu 2-3 lat, ale uważam, że w ciągu 5 lat może z 200 miejsc pracy, nowych miejsc pracy w gminie mieście Janikowo być dla naszych mieszkańców. Bo dla mnie, jeszcze raz powtórzę, mieszkaniec jest najważniejszy, aby, i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby ta młodzież, która skończy szkołę średnią, skończy studia, nie wyjeżdżała do sypialni dużych miast, tylko żeby chociaż 15 czy 20% zostało w Janikowie, bo oprócz przemysłu to będzie jeszcze turystyka i rekreacja. By już się zadziało to wcześniej, natomiast musieliśmy troszkę zmienić podejście do naszych planów, aby zabezpieczyć w miasto te w dwa newralgiczne parametry.
6: Zahaczył pan ważny temat depopulacji. Na jakim poziomie jest teraz w Janikowie? Rzeczywiście ona jest tak duża jak w Inowrocławiu, w Pakości, bo też rozmawiam z burmistrzem Pakości, to też to zjawisko tam występuje.
5: To ja podam przykład, że w roku ubyło nam około 150 mieszkańców. Współczynnik zgonów wynosił na poziomie chyba 146, czyli 146 zgonów mieliśmy w 2025 roku, a 64 urodzenia. I muszę tutaj pana redaktora zdziwić, że jesteśmy jedną z lepszych gmin z powiatu inowrocławskiego, jeżeli chodzi o wskaźnik, bo w innych gminach gorzej to wygląda. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Patrząc na to, że mamy jedną szkołę w Janikowie, trzy szkoły jeszcze w sołectwach, to na chwilę obecną widać spadek, ale nie tak drastyczny niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli nie będzie pracy w Janikowie, nie będzie nowych miejsc pracy w Janikowie, nie będzie nowych biznesów, to faktycznie może się stać, że za 5 lat w Janikowie będzie tylko 10 tysięcy mieszkańców, znaczy w gminie i mieście Janikowie. Może do takiego scenariusza dojść. Osobiście życzę sobie, że jeżeli będą nowe miejsca pracy, to część dzieci po studiach, po szkołach średnich zostaną, założą swoje rodziny w naszym mieście i będzie im się tutaj mile mieszkać.
6: Panie burmistrzu, wybiegnijmy trochę w przyszłość.
5: Proszę bardzo.
6: Jakie są największe szanse rozwojowe Janikowa, powiedzmy, do 2030-31 roku, tak na 5 lat do przodu?
5: Panie redaktorze, co będzie za 5 lat, nie wiem. Natomiast co bym sobie życzył, to przede wszystkim, żeby naszą plażę, czyli mamy zbiornik jeziora Pakowskiego, aby w tym miejscu można przede wszystkim mile spędzić czas w okresie wiosennym, w okresie letnim, żeby w tym miejscu była turystyka, rekreacja. Chciałbym, żeby nasze miasto stało się takim miastem pięknym, żebyśmy przebudowali jeszcze dużo dróg wewnętrznych w mieście, gdzie chyba jak każde miasto mamy problem z ilością miejsc parkingowych. Natomiast już podjęliśmy takie działania, tworzą się projekty i chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji przede wszystkim przebudować ulicę Ogrodową, gdzie tam jest największy problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, miejsca postojowe, ulicę Młodzieżową, ulicę wewnętrzną, a także chcielibyśmy wykonać kilka nowych inwestycji już na terenie Starego Janikowa, bo zawsze mieszkańcy mówią, że ta część za przejazdem kolejowym, czyli Stare Janikowo, było pomijane. U mnie się liczą, ja traktuję mieszkańców wszystkich na równi, tyle ile pieniędzy mam w budżecie przeznaczonych na inwestycje, dzielę równomiernie. Wiadomo to, co powiedziałem, 70% miasto, 30% sołectwa, to i tak jest bardzo, bardzo dużo funduszy przeznaczonych na rozwój tego miasta, rozwój tej gminy.
6: Panie burmistrzu, zmierzamy powoli do końca. Wróćmy do tych mieszkańców. Jak by pan przekonał młodych, żeby przyjeżdżali do Janikowa?
5: Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie mam jeszcze argumentów. Natomiast za 3 lata te argumenty same się pojawią. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi uda się na koniec kadencji rozwinąć to miasto, bo cały czas mówimy o rozwoju, że będzie tutaj miejsce, aby przede wszystkim w czasie wiosennym i wakacyjnym do Janikowa mogły przyjeżdżać przede wszystkim akademie sportowe, ponieważ już złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt naszego stadionu do lekkiej atletyki. Taki prawdziwy stadion, żeby uprawiać, żeby dzieci czy młodzież, nawet osoby czynnie pracujące, ale nawet i seniorzy, mogły uprawiać sport. Chcielibyśmy przyciągnąć tutaj akademie piłkarskie, akademie sportowe, zabezpieczyć ich miejsca, gdzie mogą przede wszystkim spędzić czas, czyli kręgielnia, czyli coś, co jeszcze mamy w planach, oczywiście dzisiaj nie powiem, to co powinno powstać przy plaży, ale musimy przede wszystkim zabezpieczyć w miejsca noclegowe, bo na chwilę obecną głównym problemem, aby takie zespoły czy akademie mogły przyjeżdżać do Janikowa, to są miejsca noclegowe.
6: Sezon wakacyjny w pełni, imprezy, wydarzenia, co się szykuje w Janikowie? No nie Janikowa, ale coś jeszcze?
5: Panie redaktorze, jesteśmy przed sezonem wakacyjnym, to prawda. 3-4 lipca będą odbywać się Dni Janikowa, gdzie już wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie zapraszam. 3 lipca będziemy mieli zespół Cleo o godzinie 21. 4 lipca o godzinie 18 Long & Junior i później będziemy mieli jeszcze dwóch wyśmienitych DJ-ów, którzy poprowadzą już imprezy taneczne. Natomiast w sierpniu zawsze na albo przedostatni weekend sierpnia lub w ostatni weekend sierpnia, w sobotę, w tym roku będzie w ostatni weekend sierpnia, 29, będą nasze dożynki gminne w miejscowości Sosnowiec. Także przez okres wakacyjny te dwie główne imprezy odbędą się w Janikowie, ale oprócz tego nasz miejsko-gminny ośrodek kultury czy ośrodek sportu i rekreacji w Janikowie takie mniejsze eventy także będzie organizował dla wszystkich grup społecznych, może w ten sposób powiem.
6: Panie burmistrzu, tak na zakończenie kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, co bym chciał przekazać mieszkańcom.
5: Panie redaktorze, co ja bym chciał przekazać mieszkańcom? Chciałbym przekazać przede wszystkim, że ja jako burmistrz wspólnie z radnymi robimy wszystko, aby zapewnić byt naszemu miastu. Aby zapewnić przede wszystkim rozwój gospodarczy w strefie przemysłowej. Życzyłbym mieszkańcom, aby za niekrótki okres, bo niby 3 lata to ktoś powie, oj, dopiero za 3 lata. Ale ja uważam, że to jest niekrótki okres, aby pojawiły się dużo nowych miejsc pracy, bo wiem, że mieszkańcy Janikowa szukają tej pracy, odwiedzają mnie. Ale problem pracy to jest całego powiatu inowrocławskiego, bo mamy na chwilę obecną 12,5% stopę bezrobocia w powiecie inowrocławskim. Natomiast mam nadzieję i zrobimy wszystko, aby bynajmniej naszym mieszkańcom z gminy miasta Janikowo żyło się lepiej, żeby mile mogli spędzać czas, czy to na terenach przy plaży, czy to w naszych budynkach kręgielni, czy na hali widowiskowo-sportowej, czy na basenie. Tego wam serdecznie wszystkim mieszkańcom życzę.
6: A moim rozmówcą był burmistrz Janikowa, pan Bartłomiej Jasz. Dziękuję, panie burmistrzu.
5: Dziękuję, panie redaktorze.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia. O sytuacji dotyczącej połączeń drogowych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Co udało się ustalić? Posłuchajcie sami.
4: Inowrocław ma się rozwijać, powiat inowrocławski ma się rozwijać i droga musi w najbliższym czasie do Inowrocławia powstać. Chcemy zachęcić mieszkańców, chcemy zachęcić przedsiębiorców, rozmawiamy również z inwestorami, którzy są również zainteresowani takim właśnie protestem, bo wielokrotnie podkreślają, że dla nich logistyka jest najważniejsza i jeśli taka logistyka w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawiłaby się, kolokwialnie mówiąc, w kierunku Inowrocławia, to są w stanie również inwestować tutaj pieniądze. To, co powiedziałem na wstępie, to nasza wspólna sprawa. To nie jest sprawa mieszkańców Inowrocławia, to nie jest sprawa Inowrocławia, to jest sprawa naszego całego regionu, aby powiat inowrocławski, aby wszystkie gminy ościenne, aby samorządy, które z nami konkretnie sąsiadują i z miastem Inowrocław, miały dostęp do drogi szybkiego ruchu. Mówimy to nie tylko o projekcie Via Pomerania, który tak naprawdę w naszej ocenie w tej chwili umarł, ale mówimy również o koncepcji konsultowanej również z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli drodze S15, która też w zamyśle gdzieś jest. Zresztą za naszymi plecami macie Państwo tutaj również pewne wizualizacje. To stwarza przestrzeń, to stwarza nam wielkie możliwości i jeśli nie będziemy słyszalni, nie będziemy postrzegani poważnie w Warszawie, nikt nas nie będzie brał pod uwagę na mapie drogowej naszego kraju. Nie rozwiniemy naszego regionu, nie rozwiniemy naszego powiatu, naszego miasta, jeśli nie będzie dobrze ono skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Przypomnę jeszcze raz, 5 miast w województwie kujawsko-pomorskim, 5 miast prezydenckich, tylko Inowrocław poza zasięgiem drogi szybkiego ruchu. Mówimy tutaj o autostradzie, mówimy tutaj o drodze ekspresowej, czy w ogóle jakiejkolwiek drodze, która pozwoliłaby przemieszczać się zdecydowanie szybciej. Liczyliśmy na to, że projekt Via Pomerania, przy tym projekcie będziemy mogli skorzystać ze względu na charakter obronny tej drogi, co wielokrotnie było podkreślane. Ja przypomnę też, że w roku już 24 jesienią skierowałem pismo do prośbę o uwzględnienie tych naszych potrzeb do premiera Donalda Tuska. No niestety tutaj nie było oczekiwanego oddźwięku. Wielokrotnie też spotykaliśmy się na poziomie samorządu, ale też i z osobami decyzyjnymi, bo przecież gościliśmy tutaj m.in. też premiera Kosiniaka-Kamysza, który w bazie w Latkowie też mówił o tym, że jest to bardzo ważna inwestycja, która faktycznie w jego ocenie również powinna być minimalnie chociaż przedłużona do Inowrocławia, a może i dalej. No przypomnę, że na naszym terenie funkcjonują jednostki wojskowe, mamy przecież strategiczne magazyny paliw, powtarzamy to faktycznie cały czas i to są argumenty, które powinny przemawiać do osób decyzyjnych, żeby brać nas pod uwagę, jeśli chodzi o charakter obronny Via Pomerani. No niestety nie ma tutaj odzewu. Oczywiście będziemy kierowali zaproszenia do tego protestu również do naszych parlamentarzystów z naszego okręgu, z naszego również miasta, którzy w pewnym czasie podejmowali pewnego rodzaju działania. W tej chwili tych działań jakby tutaj nie widzimy, albo one są w jakiś sposób ograniczone. Ja przypomnę również, że pan senator Ryszard Brejza w 25 roku, bodajże już w styczniu albo w lutym, zapowiedział, że to już jest tak naprawdę wszystko na tyle załatwione, że będziemy mogli się cieszyć niedługo drogą do Inowrocławia. W tej chwili jakby ten temat został mocno wyciszony. Jeszcze raz podkreślam, proszę absolutnie nie traktować mojej wypowiedzi ani moich zaraz tutaj gości jako jakiegokolwiek apelu politycznego. Walczymy poza polityką, ponad wszelkimi podziałami o to, żeby Inowrocław i powiat inowrocławski rozwijał się w dobrym kierunku. Tak jak na razie możemy tylko pozazdrościć na przykład Grudziądzowi, Włocławkowi czy innym miastom, które również w naszym województwie się znajdują. I taki protest chcemy zorganizować w Warszawie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć datę już konkretną. Nie wiem, to jest chyba 17 września. Nie chciałbym tutaj przekłamać, 16, ale przepraszam, 16 września, tak, od 16 chyba do 16, 17, 18 wiemy, że jest posiedzenie Sejmu. Chcielibyśmy właśnie w tych dniach zaakcentować swoją obecność w Warszawie, oczywiście też przekazując odpowiednią petycję na ręce pana premiera. No i też chcielibyśmy i oczekujemy wszelkiego możliwego wsparcia naszych parlamentarzystów, nie tylko z Inowrocławia, ale z naszego całego okręgu, z różnych opcji politycznych. Tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy się przede wszystkim zjednoczyć i żeby faktycznie Inowrocław w najbliższych latach brany był pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, abyśmy mogli przede wszystkim rozwijać nasz region. Panie starosto, myślę, że kilka słów również.
5: Nie wiem, czy to są mikrofony kierunkowe, ale zaraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo istotne jest to, że po pierwsze zostaliśmy wybrani przez

0: strony politycznej. Również zostali wybrani państwo, jeżeli chodzi przez tych samych obywateli, może w innych okręgach wyborczych. I musimy zachować wszyscy bardzo fair wobec naszych wyborców i musimy po prostu o ich sprawy cały czas zabiegać, bo oni są tutaj w tym wszystkim podmiotem. Mieszkańcy naszego powiatu czy też miasta są podmiotem tej dyskusji. Pierwsza sprawa to taki naturalny przebieg autostrady A1 powinien przebiegać między Bydgoszczą a Toruniem i Inowrocław byłby naturalnie już blisko autostrady i pewnie już by był inny etap rozwoju naszego miasta, naszego regionu, tak jak to się dzieje w innych miastach, ponieważ bliskość dróg ekspresowych i autostrad decyduje bardzo mocno o rozwoju, o logistyce. Duże firmy przychodzą, jak mają zapewnione między innymi dostęp ułatwiony do komunikacji. Widzimy również, że na razie starania tej strony politycznej nie przyniosły takiego efektu, jakiego oczekiwaliśmy, ponieważ nie ma konkretów. Widzimy artykuły, widzimy zdjęcia i też tutaj popieramy prezydenta, widzimy, że bez protestu społecznego nie pójdziemy do przodu. Nie będzie po prostu progresu. Sam uczestniczyłem jeszcze w protestach odnośnie obwodnicy i pamiętam, że ta obwodnica miała być takim... Zadanie tej obwodnicy miało być takie, że miała to być zachęta do połączenia się z tą obwodnicą. I ta zachęta została zrobiona, jednak widzimy, że po prostu nikt z tej zachęty jak na razie nie korzysta. Powiat robi z gminami, jeżeli chodzi o budowę dróg, mamy bardzo dobry kontakt. Planujemy remonty powiatowych na terenach każdej gminy powiatu inowrocławskiego i są one albo realizowane, albo w trakcie realizacji. I tutaj dołączam się do apelu pana prezydenta. Musimy po prostu wszystkie ręczyce na pokład. Niezależnie z jakiej jesteśmy opcji politycznej, czy jesteśmy tylko samorządowcami, czy musimy po prostu tutaj się zjednoczyć, te siły, i na pewno będę chciał jechać na ten protest i musimy zrobić wszystko, żeby on był skuteczny. Nasi mieszkańcy muszą też sobie zdać sprawę z tego, że muszą się włączyć do tych protestów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli wsparcia mieszkańców, pojadą tylko samorządowcy, to jest za mało. Dlatego też apeluję, żebyśmy wszyscy się jednoczyli wokół tej jednej wspólnej sprawy, żeby poprawić warunki przede wszystkim gospodarcze i drogi w tej chwili to jest okno na świat. I musimy te okna otworzyć jak najszerzej. Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, to co powiedział pan starosta, tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość. Bez barw politycznych jesteśmy w stanie na pewno dużo zdziałać. Uważam, że powołanie takiego komitetu, na pewno też będziemy Państwa informować o ewentualnych osobach, które będą odpowiedzialne, czy to z ramienia powiatu, czy miasta. Tam, gdzie ewentualnie mieszkańcy mogliby się zgłaszać, czy chęć udziału w takim proteście, czy ewentualnie chęć udziału w organizacji tego protestu. W najbliższym czasie na pewno Państwa o tym też poinformujemy. Natomiast za Państwa pośrednictwem bardzo też chcieliśmy tutaj z tego miejsca prosić, żeby faktycznie ten temat był cały czas dla Państwa też aktualny. Żebyśmy dla tego naszego wspólnego dobra zrobili wszystko, co się da, aby ktoś o Inowrocławiu zaczął faktycznie myśleć, ktoś o powiecie inowrocławskim zaczął faktycznie myśleć,

0: najbliższych dniach też na pewno podejmę tutaj pewnie też przy współpracy z panem starostą, ewentualnie panią starostą, rozmowy z poszczególnymi samorządami sąsiednimi naszymi, którym też musi na tym zależeć. Na pewno zależy, bo przecież w takich rozmowach nieoficjalnych o tym bardzo często rozmawiamy. I też liczę na to, że samorządy ościenne się w tą naszą akcję też włączą, że włączą się też mieszkańcy ościennych samorządów, bo to jest nasze wspólne dobro. Tak jak powiedziałem, no jesteśmy otoczeni dookoła po kilkadziesiąt kilometrów, stąd drogami szybkiego ruchu, a bezpośrednio nie możemy w tej mapie drogowej tych dróg szybkiego ruchu uczestniczyć. To jest dla nas w tej chwili no bardzo, bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o rozwój naszego regionu. Także mam nadzieję, że wszyscy to dobrze odbiorą, dobrze zrozumieją i spotkamy się tego 16 września w Warszawie.
1: Też do Państwa dziennikarzy, żebyście Państwo po prostu się włączyli i nam również pomogli, bo też jesteście mieszkańcami.
0: Tak jest. To jest bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem przed chwilą, spotkamy się wszyscy w Warszawie 16 września na proteście, który ma mieć charakter pokojowy, ma mieć charakter pozapolityczny, podkreślam po raz kolejny, który ma nam w konsekwencji na koniec dnia przynieść drogę, która nam trochę otworzy okno na świat. Także mam nadzieję, że...
1: Oczywiście rozumiem, że zapraszamy też tą stronę polityczną.
0: Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej. Będziemy rozmawiać, będziemy też zapraszać. Jeśli będziemy w Warszawie, akurat zamierzamy być w Warszawie na proteście w momencie, kiedy będzie też posiedzenie Sejmu, to też liczymy na wsparcie naszych parlamentarzystów obecnych wtedy we wrześniu również w Warszawie na posiedzeniu. No mam nadzieję, że tak jak powiedziałem wcześniej, wszelkie możliwe granice polityczne zostaną tutaj złamane, ponieważ dla wspólnego naszego dobra chcemy drogi dla Inowrocławia, chcemy drogi dla powiatu inowrocławskiego. Liczymy też, tak jak pan starosta zauważył po raz kolejny, na państwa skuteczną pomoc również medialną dla naszego wspólnego dobra, dla mieszkańców. Z naszej strony to wszystko. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Dla nas kluczową datą taką jest 16 września. Od dzisiaj zaczynamy pracę nad organizacją tego przedsięwzięcia, tego protestu. No i zachęcamy jeszcze raz wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkie osoby, którym zależy na rozwoju naszego regionu. Również środowiska uzdrowiskowe zachęcamy, bo to przecież też nasi godni przedsiębiorcy, którzy też mają pewnego rodzaju problemy. Iść szeroką ławą do Warszawy, żeby pokazać tą pozytywną moc i żeby być słyszalnym w kontekście tego wykluczenia komunikacyjnego. Mam nadzieję, że to się w niedalekiej przyszłości zmieni, ale to jest nasza rola, żebyśmy o to zawalczyli.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście raczej spokojny. Przejazd przez Kasprowicza, Dworcową i Ratuszową odbywa się płynnie. Żadnych korków i żadnych niespodzianek. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Zostańcie z nami.
1: To właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć ten dzień. No to startujemy. Mamy czwartek, 18 czerwca i to już w pół do siódmej. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak. Siema, siema, siema.

Cloud Luxury, Taylor Swift w Melo Radio. Tak wcześnie rano, w czwartek podkręcamy tempo w Melo, a jeżeli jesteście z nami tak rano, to dzwońcie szybko, bo jest torba Melo Radia do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie pod 321-321-777. Torba może być wasza, fajnie wygląda, dużo się w niej zmieści. Jak chcecie ją mieć, to dzwońcie szybko. 321-321-777.

0: Papy, Papy, Jay. Sorry, Papy. Nie, no dobra, nie będę wam śpiewał, może lepiej nie. Cześć, siema, Marta, hej, hej.
1: Cześć, właśnie jestem w pracy. A jak u was dzień?
0: Marta, u nas super. I słuchaj, wyobraź sobie, jak dużo mamy wspólnego. Ja też jestem w pracy. Marta, co tam będziesz w tej pracy robić?
1: Ja pracuję w księgowości, jeszcze jestem sama. Mamy zamknięcie miesiąca, więc zapowiada się ciekawie. Więc dzisiaj będzie gorąco.
0: Aż będziesz przerzucać cyframi. Słuchaj, to my teraz też z czymś poprzerzucamy. Uważaj, bo mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Marta, trzy szybkie pytania. Huśtawka czy trampolina?
1: Trampolina.
0: Tradycyjne klapki czy japonki?
1: Klapki.
0: Szybki prysznic czy długa kąpiel w wannie?
1: Długa kąpiel.
0: Rozumiem cię, zwłaszcza po takim dniu jak dzisiaj przyda ci się na pewno, a do tego przyda się też zdecydowanie torba Meloradia, którą już teraz zgarniasz, pakujemy i wysyłamy do ciebie w sam raz na to lato. Miłego dnia, Marta.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu, jak zawsze rano. No przy takich numerach zdecydowanie lepiej do pracy będzie się wam jechało. Gips w Melo już teraz za 15 minut, 7. Jakbyście chcieli pochwalić się, że macie fajny czwartek, to dajcie znać. 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. W końcu razem zaczynamy i rozpędzamy się mocno.

0: Can't Fight This Feeling, Sofia Lis-Baxter w Melo Radio. Podkręcamy tempo, gotowy?
1: Gotowy.
0: No to co w newsach?
1: A będzie między innymi o bardzo ważnym porozumieniu podpisanym gdzieś pomiędzy wieczorem a nocą.
0: Gdzieś pomiędzy wieczorem a nocą to jest bardzo fajna pora. Nocy czy wieczoru?
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky David Guetta, tego jesteśmy pewni. Tak, podkręcamy tempo od rana. 7 rano, już za 6 minut.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko ₩0,89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie ₩7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie 2.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzisiaj temperatura w Inowrocławiu zdecydowanie sprzyja. Jest jasno, coraz cieplej i momentami naprawdę przyjemnie. W powietrzu czuć już taki delikatny letni akcent. Bez opadów, spokojnie i komfortowo na start dnia. Uwaga słuchacze, widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Porozumienie podpisane i ogłoszone. Chodzi o wstępną umowę USA zawartą z Iranem. Zakłada natychmiastowe odblokowanie cieśniny Ormus. Iran ma także zaprzestać prac nad bronią jądrową. 2 promile alkoholu i 5 zakazów prowadzenia pojazdu, w tym 3 dożywotnie. Drogówka z Płońska na Mazowszu zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który mimo to siadł za kółko. Sprawie chce przyjrzeć się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, bo kierowca został wypuszczony na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
4: Jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami.
3: Kierowcy grozi 5 lat więzienia. Na koniec mundial. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Ghana pokonała Panamę 1-0, a Anglia zwyciężyła w spotkaniu z Chorwacją 4-2.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
6: Ależ wam dzisiaj idzie ten czwartek, od samego rana idziecie prosto po zwycięstwo, a nagroda przecież jest już blisko, bo weekend to już prawie na wyciągnięcie ręki. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo. Siema, he, inni gadają, to my już gramy. Jest siódma.

0: Do It Again, Ray Dalton. Nie no, świetnie wam idzie, zrobiliście to znów kolejny raz w tym tygodniu. Naprawdę coraz lepiej tak patrząc i oceniając. No jak co?
1: No, co no?
0: Wstali, no zaczęli, no, wystartowali. No, w ten czwartek. No tak, no, przy okazji całkiem. No i przy okazji w ten czwartek dzisiaj też jest święto niektórych. Wszystkich tych, którzy uwielbiają sushi, słuchajcie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi. Także jakbyście nie mieli pojęcia, co tam sobie dzisiaj po południu zjeść dobrego, no to chyba podpowiedzieliśmy, nie? Tylko o tej porze to jeszcze śniadanie. Ogarnijcie, jest 13 minut po siódmej. A pewnie, że tak. I podkręcamy tempo do tego. Alok i Khalid w Melo.

0: Carla Fernandez w Melo Radio. Bardzo blisko jest już ten termin, na który czekają wszyscy ci, którzy czekają na wyjątkowe przeżycia i którzy chcieliby wybrać się razem z nami do wyjątkowej krainy Tomorrowland. Powiększa się ekipa słuchaczy, z którymi jedziemy na Tomorrowland. Swoje miejsce w autobusie mają już Gosia i Olek.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Jadą też Dominika i Szymon.
3: Dziękujemy. Ale świetnie.
0: Oraz
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
4: Super.
5: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland.
4: Ekstra.
0: Jak my lubimy słyszeć, jak wy się cieszycie.
5: Kasia, Tosze, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że jest jeszcze miejsce także dla was, ale musicie się śpieszyć, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii, w Boom. Dostajecie od nas też Tomorrow Paki, no i oczywiście zapewniamy transport. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, bo to już naprawdę ostatnie szanse dla was. Czekamy, napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Czekamy na wasze foty i filmy, a jakie pomysły mieli słuchacze, którzy już mają swoje miejsce na Tomorrowland, zajrzyjcie i sprawdźcie na naszym Instagramie.

0: jestem bardzo ciekaw, kogo bardziej kręci ten numer. Mnie czy was? Bałzaj, Magnetyk w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Co zrobić, żeby zapisać się w historii świata? No można na przykład jakiś rekord pobić. Słuchajcie, ostatnio na przykład ustanowiono nowy rekord w ilości założonych na siebie swetrów. Oficjalny rekord to 50. Wyobraźcie sobie, mieć 50 swetrów na sobie. Ktoś tu chyba nie będzie miał problemów z nadbagażem w samolocie, w razie czego. Chociaż w tylu swetrach, to on raczej gotowy na wakacje nad Bałtykiem niż gdzieś dalej. Podkręcamy tempo w Meloradiu w czwartek rano, już prawie w 7:30. Gotowa do tego, żeby zagrać dla was Rihanna już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki objawek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna. Luna.
0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
13: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
14: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
13: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
14: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
15: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Modelki i włodarski, chyba że z tobą macie nasze słowo, to będzie fajny dzień. Słuchajcie, na niezły, fajny, mocny rekord idzie Lionel Messi. Został pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał na aż 6 mundialach. W sumie wystąpił w 27 meczach na mistrzostwach. A po ostatnim meczu, gdzie strzelił aż 3 gole, jest na czele w klasyfikacji i także strzelców wszechczasów. No niezły wynik, niezły, ale... Niezły. Co tam Messi? To przecież wy musieliście wstać dzisiaj wcześnie rano i daliście radę. I to jest dopiero niezłe osiągnięcie, nie? Od razu lepiej, ale Farben w Meloradio, Bonetok, za 17:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu. A to Robin Schulz i Better Times, jedna z propozycji do 30 Meloradia. A ja podpowiadam, że już jutro wyjątkowy start wyjątkowego cyklu imprez płynę z Melo. Macie szansę poczuć taki wyjątkowy wakacyjny, letni klimat. Już jutro Olek Pych na żywo poprowadzi 30 Meloradia właśnie z barki przy bulwarach Wiślanych, a później wystartuje dobre Melo. Zagra m.in. Mafia Mike. Już teraz za 8 minut będzie 8 i za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich będzie o tym, że rzucanie w kogoś ciastem może mieć poważne konsekwencje.
0: Serio?
2: A już o 8 zagramy...
0: Andy Dust i Zakaria. To tak rzucam, tylko że pogoda też będzie i prognoza na czwartek. Za chwilę posłuchajcie w Meloradio.

0: Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55%. Lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Poranek w naszym mieście spokojny. Ruch na ulicach niewielki, a Kasprowicza, Dworcowa i Toruńska przejezdne. Na rondach bez większych problemów. Kierowcy jadą płynnie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dziś w Inowrocławiu pochmurny poranek. Szaro nad miastem i spokojnie na ulicach, a niebo zasłonięte gęstymi chmurami. Z czasem możliwe drobne przyjaśnienia, ale nic wielkiego. Przed nami powolny start dnia bez słońca i bez większych zmian. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w prywatnej kopalni w Bytomiu. Ratownicy dotarli do niego wieczorem. Według przedstawicieli kopalni zmarły górnik miał około 40 lat. Są zarzuty dla mężczyzn, którzy zaatakowali tortem prezydenta Poznania. Za obrzucenie ciastem Jacka Jeszkowiaka podczas sesji Rady Miasta grozi im do 3 lat więzienia. Sprawcami według śledczych są aktywiści Kamil S. i Patryk S. Nie stresuj ptaków zdjęciami. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje, by nie płoszyć ich podczas obserwacji i fotografowania, mówi Natalia Zapała.
3: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego.
2: Niektóre gatunki ptaków są objęte zakazem fotografowania, filmowania lub obserwacji.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Ja Was proszę, no nie stresujcie się, a sukces będzie Wasz już za chwilę, między innymi w zabawie Gotowi na Wszystko. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, siema, podkręcamy tempo, Melo Radio.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a wy bądźcie teraz szybcy i pewni siebie, jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, która startuje już za chwilę. Kto w niej wystąpi? Czekamy na was. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już teraz dwie osoby mają szansę zgarnąć Super Melo Merch. Dzwońcie jak najszybciej, zaczynamy już za chwilę. Czekamy na dwie osoby. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Numer do Melo, korzystajcie już teraz.

0: Niekoniecznie na poważnie, ale na pewno za chwilę wszystko będzie jasne.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Bo już teraz jest z nami dwóch zawodników. Jednym z nich jest po raz pierwszy dzisiaj w ringu Piotr. Cześć Piotrek, hej.
2: Witam.
0: Cześć. Fajnie, że zadzwoniłeś pierwszy raz do Melo. Piotrek to jest taki gość, że wiecie, piłka, rowery i inne tam takie fajne sprawy, nie? To jest Piotrek. Powiedział
2: dokładnie.
0: Piotrek. Dokładnie, okej. Okay. Piotrek, rozkręć się odpowiednio, uśmiechnij, energię poproszę i uwaga, bo jest też Paweł. Cześć Paweł.
3: Cześć Piotrze, cześć Melo, cześć słuchacze.
0: Cześć Paweł, hej.
2: Cześć Paweł.
0: Cześć, słuchajcie, a Paweł, to wiecie, to jak nikt nie będzie patrzył dzisiaj, to on będzie rozwalał murki. O co chodzi, Paweł?
3: Oj, tam trzeba delikatnie rozbudować ganek, nikt nie musi wiedzieć.
0: Pewnie, żeby coś powstało, najpierw trzeba coś zburzyć, rozumiem. No dobra, słuchajcie, dla was mam zabawę gotowi na wszystko, dwa pytania za chwilę. Najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada, za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Świetnie, to pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga, ile miesięcy w roku ma 31 dni? 6 czy 7?
3: Piotr
0: pierwszy, słuchamy Piotrka.
2: 7.
0: Dobrze, policzył na spokojnie, w głosie, nie dał sobie tego zabrać. Dobra, jeden punkt na koncie Piotrka. Uwaga, pytanie numer 2. Gdzie znajduje się najstarsza włoska kawiarnia? W Wenecji czy w Rzymie?
3: Paweł.
2: Piotr.
0: Paweł tym razem, Paweł.
3: W Wenecji,
0: powiedział Paweł. I dobrze powiedział. Dobrze, punkt. 1-1, panowie, remis normalnie jak na mistrzostwach świata. Karnych na szczęście nie będzie, żeby tam Paweł niczego już nie burzył więcej niż to, co ma w planach.
4: Gwizdków też nie będzie.
0: Za jedną nie, tylko prawka. Za jedną prawidłową odpowiedź do Pawła wysyłamy melotorbę, a do Piotra też wysyłamy melotorbę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, fajnego czwartku, hej pa.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Moving to the Sun. Wyobraźcie sobie siebie na plaży, wyobraźcie sobie słońce, a do tego wszystkiego oczywiście wasze ulubione klubowe dźwięki muzyki elektronicznej i to wszystko na Sunrise Festivali Hugel, który przed chwilą u nas w Melo też tam będzie. Wy też możecie, bo bilety na Sunrise Festival będą dzisiaj w Melo do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
8: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
9: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
10: MG Plichta. Zapraszamy. Powie

0: Piața. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Po reklamie.

0: Jake Jones i Never Be Lonely w Melo Radio. Podkręcamy tempo już za 18 minut, godzina 9. No były już zakazy parawanów albo zajmowania leżaków ręcznikami. Teraz jedna z włoskich plaż idzie jeszcze dalej, a to wszystko przez to, że nad morzem we Włoszech robi się coraz bardziej tłoczno.
1: Słuchajcie.
0: Taki zakaz sobie wprowadzają. Na plaży w Sardynii wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli plażowych. Nie wolno też korzystać z namiotów ani altan i ten zakaz obowiązuje wszystkich do
2: Polaków
0: 65 lat. Wszystkich. Osoby powyżej 65 roku życia mogą. Czyli co? No elegancko, no. Zabieramy dziadka i babcię na wakacje.

0: Nie, no takich numerów to nie można zagłuszać, muszą zabrzmieć odpowiednio głośno. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Gipsy PZ i propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a najnowsze notowanie listy już jutro na żywo Olek Pychie poprowadzi dla was. Za chwilę newsy.
1: Sucho, panie, sucho. Na przykład w Wielkopolsce.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bibi Rexa i Faithless New Religion w Meloradio. Za chwilę też więcej o pogodzie, szczegółowo w prognozie za 9:09.

0: Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazdy przebiegają płynnie. Na skrzyżowaniu Alei Kopernika, Narutowicza i Ratuszowej trwa przebudowa sygnalizacji świetlnej, dlatego warto zachować szczególną ostrożność. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Wracamy z prognozą pogody. Pogoda w Inowrocławiu naprawdę zachęca do wyjścia z domu. Na zewnątrz zrobiło się spokojnie, ciepło i bardzo komfortowo. Mieszkańcy chętnie wybierają spacery, rowery oraz odpoczynek w parku solankowym. Uwaga słuchacze, naprawdę warto wykorzystać taką aurę, póki się utrzymuje. Widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Prokuratura rozpoczęła kontrolę w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam pracował młody lekarz Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. Także w tym szpitalu, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Lekarz stracił już pracę. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą, ale najgorsze dopiero przed nimi. Trzeba działać, żeby uniknąć letniego kryzysu z zeszłego roku, mówi wójt gminy Duszniki Radosław Łanoszka.
3: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
2: Gmina wybudowała więc zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania wody. Kongres FIFA w 2029 roku może odbyć się w Polsce. Ubiega się o to Polski Związek Piłki Nożnej. Kongres jest najwyższym organem ustawodawczym FIFA.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Dzień dobry, hej, cześć, siema ekipo. Dobrze być razem z wami od samego rana w taki fajny dzień jak ten czwartek. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, my już dla was gramy. Jest 9:00 w Melo.

0: Pryska w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. To już czwartek, a to znaczy, że już jutro będzie piątek, a to znaczy, wow, że powinniście być w fantastycznych nastrojach. Tak w skali od 1 do 10. Fantastyczny nastrój to tak przynajmniej 11-12, nie?
1: No nie wiem, tak z racji tego, że piątek dopiero jutro, no to tak dałbym 8.
0: Dasz, no nie zaniżać mi proszę tutaj skali. Międzynarodowy Dzień Sushi też dzisiaj mamy, już mówiliśmy o tym. Już od wielu lat jednymi z największych fanów sushi na świecie są właśnie Polacy, także dzisiaj jest wasz dzień. No i dodatkowo niech to będzie też dzień, w którym wszystko się wam udaje. No i nie mówcie, że to niemożliwe, bo przecież jak na razie to idzie wam super. No nie? No nie?
1: No.
0: No, another w Melo. Tak to jo, 13 minut po 9. Tak podkręcamy tempo.

Okay, summer's back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a prawdziwe lato z gorącą muzą w Tewakajki w Kołobrzegu czeka na was. Szykujcie się na Sunrise Festival. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie wyjątkowo odjechany weekend. Swoje sety zagrają dla was Axwell, Rehab, Sigala, Paul Van Dyk i wielu innych. A już jutro od 21 na naszej antenie Sunrise On Air, w którym usłyszycie największe klubowe hity. No i pamiętajcie o tym, że do zgarnięcia bilety na Sunrise Festival będą jeszcze dzisiaj w Meloradiu. Bądźcie blisko, słuchajcie uważnie, reagujcie w odpowiednim momencie. Bilety mogą być wasze już dzisiaj. A na Sunrise Festival wystąpi też James Hype. Dla was w Melo już teraz z numerem Waterfall.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home. W Melo Radio podkręcamy tempo, a już jutro możecie nie tylko usłyszeć, ale też na żywo sami zobaczyć, jak Pychu prowadzi 30 Melo Radia. Startujemy dla was z nowym cyklem imprez Płynę z Melo i właśnie już jutro pierwsza odsłona prosto z barki przy bulwarach Wiślanych, specjalnie dla was live Olek Pych i 30 Melo Radia. Posłuchajcie i zobaczcie na własne oczy, a zaraz później także dobre melo w wyjątkowym wykonaniu. Przybywajcie!
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.

0: fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24info.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wybór autoryzowany serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Po reklamie.

0: and Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słyszeliście pewnie o różnych historiach, gdy ktoś tam znalazł jakieś pieniądze na ulicy. Znalazłeś kiedyś?
1: Na ulicy mi się zdarzyło, w kieszeni mi się zdarzyło znaleźć 10 zł z poprzedniego roku w kurtce, no.
0: Ale w swojej kieszeni?
1: No.
0: Ło, z poprzedniego roku, no.
1: No.
0: No mnie jakoś się nie zdarzyło. W kieszeni jakoś tak nie za bardzo, na ulicy to już w ogóle. I jak wam też nie, to podpowiem skuteczniejszy sposób na to, jak zdobyć szybką kasę. Do zgarnięcia dzisiaj 200 mamy dla was. Jak chcecie, żeby były wasze, to napiszcie, na co je wydacie. Marta, jaki masz pomysł? Co byś chciała?
2: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Nieźle, nieźle. Dobry super pomysł, dobry melo, dobra muza, to lubimy. Jak chcecie szybką kasę od Meloradia, to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znaka, na jaki fajny pomysł wydacie te pieniądze. Będziecie mieli je od ręki, do wydania od razu. Czekamy na meloradio.pl. 200 do zgarnięcia. Szybka kasa do wzięcia dzisiaj dla was w Melo.

0: Fire, fire. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Jest to Shady. No powiedz te dwa słowa.
1: Fire. Muszę rzucić.
0: Okej. Myślałem, że dzień dobry powiesz.
1: Cześć, siemanko. No to też były dwa słowa jakby, nie?
0: Jest ogień, petarda. Cześć, hej.
1: Siemanko, jak żyjecie po poranku? Dobrze wszystko? Uśmiechniecie jacyś, tacy jesteście.
0: Okej.
2: No jest okej.
1: No to dobrze.
2: Poza tym przyszedłeś, to się śmieje. Uśmiechamy, znaczy się.
3: O 10:00 zagramy.
1: Ja nie mam pieniędzy. Akcent i Don't Leave Kylie w Melo Radio.
0: Tomasz Czwartek.
1: Muszę powiedzieć, że to jest całkiem ładny prezent, bo czwartek to prawie piątek, przypominam. A jak już będzie piątek, to wiecie, co się wydarzy.
2: To zużyj czwartek.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem. I przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Brikomersze. Nasze ceny rządzą.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: www.lidl.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowo Toruńska 27. Po reklamie.

Wrocławskie ulice. Około godziny 10 płynny ruch na Kasprowicza, ale nieco wolniej przy Szymborskiej i w kierunku Solanej. Na razie bez korków i bez większych zatorów, ale kierowcy uważajcie na pieszych. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98,1 FM.

0: Wracamy z prognozą pogody. Około godziny 10 niebo w naszym mieście wciąż szare, ale warunki przyjemne do wyjścia na spacer. Wiatr delikatnie odczuwalny i deszczu nie widać. Uwaga słuchacze, pogoda w naszym mieście będzie dzisiaj raczej spokojna i neutralna. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Już niedługo kolejna edycja pikniku Drone Show. Będzie nowocześnie, muzycznie i bardzo ciekawie. Co już zaplanowano? O tym więcej sam organizator Andrzej Lata.
2: Już 27 czerwca widzimy się na trzeciej edycji pikniku rodzinnego Drone Show Inowrocław, gdzie pojawi się słynny robot humanoidalny Edward Warchocki. Oprócz tego najważniejszym punktem będzie zbiórka pieniędzy na Kubę Świdra. Odbędą się licytacje, będzie można wrzucić w puszkę. No i oczywiście na scenie pojawi się Bartek PGK, Caroline, Zakochana w życiu, Wuja Walana, Subacik i Fiołek. Będzie też moc atrakcji, takich jak pokazy boksu, karate, pokazy tańca. Będzie można przejechać się elektrycznym motorkiem i wiele innych atrakcji. I oprócz tego pyszna gastronomia. No i oczywiście plac zabaw dla dzieci, czyli dmuchańce, karuzela i wiele innych atrakcji. Zapraszam serdecznie.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Osoba podejrzewana o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej jest już w rękach służb. Zatrzymania dokonali lubelscy policjanci wspierani przez ABW, poinformował o tym premier Donald Tusk. Szef polskiej dyplomacji z kolei apeluje o przywrócenie swobodnego ruchu na polsko-niemieckiej granicy. Najbardziej wpływają one na mieszkańców przygranicznych terenów, którzy codziennie stają w wielokilometrowych korkach do granicy, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
5: Dziesiątki tysięcy osób dojeżdżają do pracy. Dla nich to jest niepotrzebna bariera.
4: Jak mówią Niemcy, kwestia kontroli na granicach jest cały czas omawiana w odpowiednich resortach. I jeszcze CV jak karta postaci z gry RPG. To zadanie konkursowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski w projekcie Gamer CV organizowanym przez Go Work. Chodzi o zaktywizowanie młodych ludzi do kreatywnego szukania pracy.
6: Fajne, to podoba mi się.
4: No nie dziwię się, że się tobie akurat podoba.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siemano Polsko, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo i kiedy inni gadają, to my już gramy. Action Sarah Misha Miller, Don't Leave Kylie. Od tego zaczynamy. No i mamy czwartek, czyli już prawie piątek. To dobre wiadomości. Siema!

0: Bob Sinclair, Kajsa, yeah, I can't wait w Melo Radio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo, czwartek, przypominamy, to jest też dobry dzień, żeby trochę poszaleć, trochę pojajcować i tak sobie pomyślałem, że może byście mi pomogli w odpowiedzi na pytanie. No bo co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi, dawajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki, które chętnie zagram i jak zwykle za najbardziej hardkorową, pokręconą i tym samym intrygującą odpowiedź coś z Melomerchu się dla was znajdzie. To do dzieła!
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to jest Sigala, Bring Christopher i Swin Lovin. No właśnie, bo Sigala pojawi się na Sunrise Festival. Jeżeli chcecie tam być, po 18 słuchajcie Melo, bo wtedy szansa na wloty. No, to próbujcie.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście, no bo słuchajcie, niedługo będziemy sprawdzać, jakie macie odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha. Także koniecznie wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies.

0: dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kupię jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca.

0: Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: OMG, wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
5: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
6: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27. Po reklamie.
12: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

Ian Carey, Red Light w Melo Radio. Wiem, że jesteście zarobieni. Wiem, że macie dużo na głowie. Wiem, ja to rozumiem. Ale też mam coś ważnego do przekazania. No bo możecie zrobić coś bardzo szalonego w swoim życiu i to będzie coś pięknego, no bo możecie pojechać razem z nami na Tomorrowland i myślę, że to jest dobra okazja, by wziąć teraz, nie wiem, swojego smartfona, laptopa czy cokolwiek tam macie pod ręką, żebyście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie potężnie zaszaleć na tegorocznym Tomorrowland. Do tego też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. Wiecie, macie pełną dowolność, zaskoczcie nas i pamiętajcie, że dojazd macie też za friko, totalnie od nas. Także do dzieła, bo marzenia czekają.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka i Enklawa, chcę więcej, to jest Meloradio. A co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? WhatsApp Meloradia, no i Magda.
1: Gdybym była mężczyzną, na pewno bym powiedziała, proszę otworzyć szeroko buzię i powiedzieć, a...
2: Okej.
0: No ale pasuje, to jest bardzo ładna odpowiedź. Czekam na więcej. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A co w newsach?
2: A w newsach będzie właśnie mniej, a nie więcej.
0: O.
2: Jeżeli chodzi o ceny paliw.
0: Okej.
3: A już o 11 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. Ten numer zagramy punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać, także szykujcie się na potężne, dobre melo.

0: wracamy z prognozą pogody. Nad Inowrocławiem prawdziwie letnia aura. Pogoda naprawdę zachęca do spacerów, rowerów i odpoczynku poza domem. Uwaga słuchacze, jeśli macie chwilę wolnego, warto wykorzystać taką aurę i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem.
2: W 2025 roku rozpoczęliśmy budowę kręgielni wraz z salą zabaw dla dzieci. Przede wszystkim dla naszych mieszkańców. A ten budynek będzie otwarty całoroczny. To nie jest tylko kręgielnia, to nie jest tylko sala zabaw, ale także tam będzie strefa bilardu, strefa darta. Będzie strefa, gdzie będzie można pójść i obejrzeć mecz lub jakiś film. Będzie strefa gastro. Rozpoczęliśmy także w 2025 roku budowę żłobka, gdzie do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. W zeszłym roku udało się kilka dróg na terenie sołectw zrealizować. Przede wszystkim w miejscowości Ludzisko, Kołuda Mała, Kołodziejewo, a także Góry.
0: Zostańcie z nami.
3: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: 6 zł i 6 groszy, tyle zapłacimy dziś maksymalnie za litr benzyny 95. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 6,36. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej podejrzany o ustawienie meczów we Francji, Eli Wahi, który na Mistrzostwach Świata wystąpił w spotkaniu z Ekwadorem, w maju został aresztowany. Pisze o tym The Athletic. Do tej pory nie postawiono mu żadnych zarzutów. Szczecin otwarty na Plażowiczów. Działają już wszystkie miejskie kąpieliska, mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
5: Woda jest przebadana, cała infrastruktura na kąpieliskach jest przygotowana, także można przychodzić i przez cały sezon pod czujnym okiem ratowników WOPR można zażywać kąpieli.
4: Wszystkie miejskie kąpieliska w Szczecinie będą otwarte niezależnie od pogody do końca sierpnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
3: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę dowiemy się, co można powiedzieć w przychodni i do swojego crusha. Chcecie coś dodać? WhatsApp Meloradia, nagrajcie głosówkę, znajdziecie to na meloradio.pl.

0: i Benny Hollow w Melo Radio. 15 minut po 11. Co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? WhatsApp Melo Radio i głosówki od was. Klaudia!
1: Jakoś duszno mi się zrobiło.
0: Oddychaj, Klaudia, oddychaj. Wdech i wydech. Ania?
2: Byle nie bolało.
0: No tak, to zabrzmiało jak jakiś zastrzyk. Grzechu?
3: Jesteś 20 w kolejce. Proszę czekać.
0: Najgorzej. A wy co byście dodali? Przypominam, że za najciekawsze odpowiedzi macie coś z Melomerczu ode mnie. Co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? Nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na naszej stronie. Hej!

0: The Bowsley, Magnetic w Melo Radio, 27 minut po 11. Widziałem, że nowa nutka będzie w piątek, właśnie na Instagramie, i muszę wam powiedzieć, że usłyszałem fragment i naprawdę fajnie to brzmi w podobnym klimacie, ale jeszcze trochę bardziej mam wrażenie, że w klimacie takim trochę brazylijskim. Trudno to jednoznacznie określić, ale wiem, że w piątek będzie nowa nuta, mam nadzieję, że trafi też do nas. A w tej godzinie Blank & Jones i Catch, czyli coś, co warto wspominać.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapachnącego Melo. Słuchaj już jutro po 22:00, tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja.

0: Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Meloradio i Nowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Black and Jonesy Catchmill Radio, czyli coś, do czego warto było wrócić, przypomnieć sobie, jak to latało niejednokrotnie w klubach, ale to też będzie mogło latać między innymi na Tomorrowland i tam was zabieramy. I tak z ciekawości, Dominika, dlaczego warto się zgłosić?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No słuchajcie, ja do wróżki nie chodzę, ale jeżeli akurat Dominice to przewidziała, no to super. W każdym razie, możliwość pojechania na tegoroczny Tomorrowland jest wasza. Jedna sprawa, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać, a drugie, wrzucacie foto albo filmik, jak razem imprezujecie, a później odbieracie telefon i tyle.

0: Moonlight Folder i Alabama Ten w Meloradio, podkręcamy tempo. Podoba mi się ta nutka i muszę wam powiedzieć, że nastraja mnie mega pozytywnie na cały dzień. No, co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha, Natalia?
1: No co?
2: Chcesz ze mną wchodzić?
0: Ja tylko po receptę. Marcin, co w newsach masz dla nas fajnego?
1: W newsach mam między innymi o tym, że lekarze chcą spotkanie z premierem.
0: Cóż za przypadek.
3: A już o 12 zagramy.
0: No właśnie, to będzie miła niespodzianka. Kygo i Save My Love. Wiem, że część z was akurat rusza teraz do pracy, to tylko przekazuję szerokości i pamiętajcie, że jesteśmy razem z wami.
3: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: Goda.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Dzisiejszy dzień przynosi naprawdę przyjemną aurę. Jest jasno, ciepło i bardzo komfortowo. Wiosna zdecydowanie wchodzi w swoją najlepszą fazę. Dzisiaj bez żadnych opadów i bez utrudnień. Uwaga słuchacze, korzystajcie z tego dnia i łapcie pierwsze prawie letnie chwile. Widzimy się na ścieżkach w Parku Solankowym. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Przed Wami serwis informacyjny. Jedna z najbardziej charakterystycznych atrakcji uzdrowiskowej części Inowrocławia przejdzie dużą modernizację. Miasto ogłosiło przetarg dotyczący remontu nieco tężni solankowej. Zakres prac ma być bardzo szeroki i obejmie zarówno roboty konstrukcyjne, jak i zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. W planach jest m.in. demontaż drewnianych ciągów komunikacyjnych, rozbiórka części betonowych elementów oraz wykonanie nowych konstrukcji żelbetonowych. Pojawią się także nowe zabezpieczenia antykorozyjne i dylatacje, a wokół tężni mają zostać odtworzone drewniane alejki. Miasto podkreśla, że wykonawca będzie musiał odpowiednio zabezpieczyć zieleń, alejki oraz instalacje znajdujące się na terenie parku solankowego. Hałaśliwe prace będą mogły odbywać się wyłącznie między godziną 6 rano a 18. Do przetargu dopuszczone zostaną tylko firmy posiadające doświadczenie w podobnych inwestycjach. Zgodnie z dokumentacją modernizacja ma zostać wykonana w terminie do 120 dni od podpisania umowy. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Zostańcie z nami.
2: Minuta do 12. Newsy Meloradia i ponownie z nami Marcin Sikora.
3: Na początek ograniczenie wkładu USA w siły reagowania kryzysowego NATO weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Samorząd lekarski chce spotkania z premierem. Lekarze chcą przede wszystkim zmiany całego systemu zarobków, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
4: Większość zespołu zarabia w granicach, nie wiem, 10 tysięcy złotych z dyżurami. Lekarz specjalista tam 13-14 i nagle jeden, którego pacjenci bardziej się opłacają, zarabia w tym szpitalu o 100 tysięcy. No tak być nie powinno.
3: Dlatego ratunkiem ma być nowa wycena świadczeń. Te zmiany już zapowiada resort zdrowia. W Norwegii po bramkach Erlinga Haalanda zatrzęsła się ziemia. 8 wibracji odnotował norweski Instytut Sejsmologiczny NORSAR. Spowodowane były zachowaniem się dużych zgromadzeń ludzi.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi, no i zapraszam na wspólne podkręcanie tempa. Zaczynamy tym, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo, Khalida i Gruffina.

Dub Dog z Fezo i Zark, How Does It Feel w Melo Radio. No to uczucie jest wybitne. Zresztą co by nie mówić, piątek się zbliża. A skoro tak, to pogadajmy też o pogodzie, bo ta, jak się okazuje, chyba można powiedzieć, że wróciła do swojego konkretnego letniego standardu. I cały weekend będzie 30 stopni, potem od poniedziałku 27-28, także można coś planować, jakieś szybkie wyjazdy, coś takiego, do zrobienia temat. Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci, no i niech wasze fajne imprezy się kręcą.

0: A my mali sa iba ten, že v Meloradiu tak podkręcamy tempo. Zbuntowany anioł to nie jest, nie jest to Natalia Oreiro, ale co by nie mówić, nuta naprawdę jest wybitna i w tej godzinie też będziemy w ogóle kierować się prosto w stronę słońca, jak Ewelina Lisowska, ale to za pośrednictwem hitu bardzo wakacyjnego Moving to the Sun. Użal jeszcze w tej godzinie to ten pan, który pojawi się na Sunrise Festival, a jeżeli chcecie tam być, słuchajcie Meloradio po 18.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
4: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Świetnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24info.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
13: Leroy, akcja na płytki trwa.

0: klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w

Pryska i Obca. Podkręcamy tempo w Meloradio. No i zapraszamy was do tego, żebyście przeżyli coś niesamowitego i to razem z nami. No bo w tym roku znowu jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. Jeżeli chcecie być w Belgii, w samym centrum wydarzeń najważniejszej imprezy muzycznej na świecie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. No i dajcie jakiś filmik, może jakąś fotkę, jak razem imprezujecie. I to w zasadzie tyle. Trzymam za was mocno kciuki. Później tylko odbierajcie telefon, no bo kiedy zadzwoni, to przekażemy dobre newsy.

0: Robin Schulz, Burps i Better Times. Cytując klasyk, kiedyś to było, teraz to nie ma czasów. Oczywiście żartuję, ale memo Januszu Nosaczu cały czas śmieszy. Słuchajcie, za chwilę newsy Meloradia, będziemy się dowiadywać o tym, co w kraju i na świecie. W sumie zbliżamy się do 13, więc pewnie dowiemy się też, co z cenami paliw.
1: A już o 13 zagramy
0: Eben i Hertz w Meloradio. Ten numer zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli o 13 i to w punkt. Dobrze, że jesteście.
1: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradio!
3: Tak, naprawdę? Ja muszę wyjść.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian?
10: Mhm.
9: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
1: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
12: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
13: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
14: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,66, a diesel 6,20. Weekend zapowiada się upalny, no i wiele polskich miast zaczyna już sezon kąpielowy. A to na przykład Poznań, mówi Filip Borowiek z Ośrodku Sportu i Rekreacji.
2: Ceny biletów uległy nieco zmianie, jest drożej o złotóweczkę i te zmiany cen podyktowane są po prostu współczynnikiem inflacji.
1: Sezon kąpielowy w Poznaniu potrwa do 6 września. No i jeszcze Wielka Brytania, gdzie żyje najstarsze zwierzę na świecie. To żółw. Jonathan ma 194 lata.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Chcę być tak jak ten żółw. Też chcę tyle żyć. Naprawdę. I na przykład, żeby tyle żyć, trzeba się ruszać. Aleksander Pych przed momentem uskutecznił piękny układ taneczny. To była baciata?
4: Tak, to była baciata.
0: Dziękuję bardzo. A jestem Adi i zapraszam do 14.00.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno! A to w remiksie Johna McFly'a, tak gra wam Melo na 11 minut po 13. Przy okazji, jeżeli macie ochotę na skity Melo Radia, to jest dobra chwila. Weźcie telefon i zadzwońcie pod 321-321-777 i podejmijcie wyzwanie, bo już za chwilę ruszamy z tą zabawą i będzie fajnie. 321-321-777, a obecnie Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w głośnikach Melo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio. 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. Mamy czwartek, trzeba trochę zaszaleć, a dzisiaj mam nadzieję, że też będzie chciała zaszaleć Karolina. Siemano!
1: Hej!
0: Co tam u ciebie, Karolina, jak się masz w czwartek?
1: A, wszystko w porządku, bliżej weekendu.
0: No, o to chodzi, bardzo dobrze. Dlatego postanowiłaś, że podejmiesz wyzwanie.
1: Tak.
0: Doskonale. Słuchaj, zabawa...
1: Nic do stracenia.
0: No, o to chodzi, dokładnie, no bo podejmij wyzwanie to zabawa, która polega na tym, by faktycznie podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, to masz skiety Meloradia, jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. I moje pytanie teraz brzmi do ciebie, czy chciałabyś poznać swoje wyzwanie właśnie?
1: Pewnie.
0: Słuchaj, wylosowałem dla ciebie zabawę nie mów tak, nie mów nie, czyli na zadane pytanie nie możesz odpowiedzieć tak lub nie, musi to być coś innego. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobra, to od tego momentu nie mówimy już tak albo nie. Zaczynamy. Lubisz, kiedy jest głośno?
1: Średnio.
0: Mhm. A lubisz inaczej. Czy w Australii znajdziesz kangura?
1: Być może.
0: Mhm. A czy jeżeli syn miał matkę, to matka miała syna?
1: Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie. A powiedz mi, czy jak piszesz do kogoś na Messengerze albo Instagramie, to używasz XD?
1: Niestety.
0: Dobra. A powiedz mi, czy L4 to to samo co L4?
1: Prawdopodobnie.
0: Słuchaj, za to niestety powiedzmy, że przymknę oko, ale masz to. Skryty Meloradia są twoje.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Czysta przyjemność. Powiedz mi, jakie plany na dalszą część dnia?
1: Odebrać dzieci i odpoczywać, byle no i... to nie padało.
0: No właśnie, trzymam za to kciuki. To chillujcie smacznie, popatki!

0: Notary, Talk to You w Melo Radio, 29 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo w czwartek. No już jutro piątek, wreszcie. Wiem, że czekaliście na ten moment bardzo długo, ale też i cierpliwie. No i proszę bardzo, udało się, za chwilę będzie. W tej godzinie jeszcze... Co to było, przepraszam, co ty zrobiłeś? Dobra, trochę się przestraszyłem, Mikołaj mnie straszy. W tej godzinie Becky Hill jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż! W Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brand.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii i usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: O reklamie.

Becky Hill i David Guetta. Remember w Meloradio. Wy też pamiętajcie, że w tym roku możecie znowu jechać z nami na Tomorrowland. I David Guetta też tam będzie, także na 100% usłyszymy tę nutkę. Tak więc jeżeli macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Wrzućcie fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, albo cokolwiek innego. Ogranicza was tylko wasza kreatywność. Bawcie się tym, a potem my do was oddzwonimy i przekażemy dobre wiadomości. I z ważnych rzeczy, no to dojazd na miejsce macie całkowicie za friko. Także będzie też niezła integracja. Powiedzieć, że warto, to nic nie powiedzieć.

0: Mikołaj Strips i Hard to be Humble w Melo Radio, 8 minut do godziny 14.
1: Ciężko być skromnym, jak się nazywa Mikołaj.
0: To prawda, ale to jest Mikołas.
1: Każdy swój krzyż nosi.
0: Ładnie to pachnie.
1: A Trips to co?
0: No Trips to co?
2: A, faktycznie.
1: Nie odpisuje, to prawda.
0: Iga jest obrażona chyba.
2: Na Tripsa?
0: No.
2: Ale bardzo go lubię.
3: A już o 14 zagramy.
1: Ale Farben, Renee Miller, Body Talk.
0: Co może powiedzieć ciało?
2: Co chcesz?
1: Nakarm mnie.
0: Łagodną pianką. Dziękuję bardzo. Hejka.
3: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chce.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Inomax, Inowrocław zaprasza.
15: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
16: Kopelatko w boju.
17: Ty ducha we mnie masz.
15: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
18: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
20: Pora.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Lekarz, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych środków, informuje warszawski ratusz. Dawid Kasprzyk zrezygnował też z funkcji radnego dzielnicy Ursus. Uwaga na upały. IMGW wydało alertę dla 6 województw zachodniej Polski. Na termometrach w sobotę może być nawet 35 stopni. Selfie z ptaszkiem? No to nie jest dobry pomysł. Przyrodnicy apelują o etyczne fotografowanie i obserwowanie ptaków, mówi Natalia Zapoła z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
3: Jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
2: To szczególnie ważne teraz w okresie lęgowym.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: A czy ty, Iga, robiłaś sobie kiedyś selfie z ptaszkiem?
0: Nie zdarzyło mi się jeszcze, wiesz? A tobie?
1: Właśnie nie, ale tak z takim czarnym bym chciał. Jakimś krukiem czy coś.
0: O, takim ptaszkiem.
4: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
0: A propos ptaków, dzisiaj podrywał mnie jakiś mężczyzna na środku ulicy, ale był bardzo uprzejmy.
1: Tak, i co powiedział? Dzień dobry, pani Igo, czy mogę panią poderwać?
0: Nie był aż tak uprzejmy, po prostu zapytał się.
1: A to cham zwykły, no czy, patrz.
0: Czy wyjdziemy na kawę? A ja już miałam maczę w ręku, powiedziałam, nie no, ja piję maczę, co było bez sensu w ogóle.
1: Właśnie, co w ogóle za gość, na kawę cię zapraszam, przecież wiadomo, maczę, że kawa jest passé, teraz
0: oczywiście.
1: Tylko maczę, nie?
0: Już stracił.
1: On pewnie nie jest z Warszawy.
0: A, to trzeba mu wybaczyć, Igo Mikołaj.

0: Wiesz, Mikołaj, ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi w tej piłce nożnej.
1: Chodzi o to, że piłka jest jedna, bramki są dwie.
0: I ilu jest tych ładnych piłkarzy?
1: 11 na drużynę. W sensie na boisku. Na ławce jest ich więcej. Ale właśnie, kiedy się ich postawi wszystkich na murawie,
0: tak,
1: no to fajnie by było ich zobaczyć.
0: Oj, tak.
1: A mówię o tym dlatego, że na mundialu właśnie mała drama, jeśli chodzi o reprezentację Anglii, która pyknęła Chorwację 4-2.
0: Brawo!
1: Bardzo dobry wynik dla nich. No tylko właśnie Thomas Tuchel miał taki drobny problem.
0: Kto to jest?
1: To jest trener reprezentacji Anglii. Mhm. I powiedział, że jak były grane hymny, tak, to on chciał zobaczyć swoich chłopaków, poczuć tę dumę narodową, ale wszystko mu zasłonili fotoreporterzy i on teraz zgłasza wniosek formalny do FIFA, żeby ich usunąć.
0: On jest bardzo samolubny, patrzy na nich cały czas, a taki fotoreporter to może tylko chwilkę. Ja w ogóle nie zgadzam się z nim.

0: No Money, Galantis Melo Radio. Mamy już sezon wakacyjny oficjalnie rozpoczęty?
1: Tak, już teraz.
0: Czemu nie? Czerwiec, tanio, rzekomo.
1: Nie, dobra, myślałem, że już w szkołach się zaczęły wakacje.
0: W szkołach jeszcze nie, ale ludzie generalnie lubią w czerwcu pojechać na wakacje, bo właśnie jest tanio.
1: Tak. Nad morze można na przykład pojechać. Aha. No tylko się okazuje, że Bałtyk nie jest wcale taki tani. To znaczy już od dawna wiedzieliśmy, że tam potrafi być drogo, te wszystkie paragony, grozy i tak dalej. Ale zrobiło się głośno o hotelach.
0: Tak, ja nam znalazłam, słuchaj, taki fajny apartament, 34 metry kwadratowe. Ja,
1: wow.
0: Ty. Mhm, 10 tysięcy, prawie 11, co ty na to?
1: Ale stawiasz, tak?
0: No, za tydzień, a nie możemy na pół chociaż?
1: No nie wiem, no za...
0: Czekaj, mam tańszą opcję.
1: Za 11 tysięcy to można już gdzieś wyskoczyć za granicę.
0: Ale poczekaj, Władysławowo, wprawdzie tylko śniadania, również tydzień, 10 tysięcy złotych.
1: A, Władysławowo, mój kolega zawsze tam jeździ, mówi, że tam mafia robi najlepsze zapiekanki.
0: Naprawdę?
1: No, że jest taka buda z zapiekankami i to jest przykrywka dla mafii, ale podobno są super.
0: Najważniejsze, że zapiekanka jest dobra, okej? <okay? laughs> Ale wiesz, możemy zawsze wejść na meloradio.pl i trochę nam Melo pomoże.
1: Tak, możemy wam dosypać 200, nawet 500 złotych, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy.
0: Róbcie to już teraz, w tym momencie, meloradio.pl.

0: Anima, Joe, Beautiful w Malo Radio.
1: A wiesz, co jest piękne? Że w końcu odkryłem jeden skuteczny sposób na to, jak się odpędzić od komarów.
0: Naprawdę? Ja jestem z Olsztyna, to jest mój częsty problem.
1: No to dobrze się składa, bo jeszcze w tej godzinie powiem ci, co zrobić, żeby to ciebie nie kąsały.
0: Jej!
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł

0: promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Tim Clicker. Wrocław Deep House Festival.

0: czerwca. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Natalia Nykiel. Spokój w Meloradiu. Ja to bym chciała mieć taki spokój, że wychodzę nad jezioro i żaden komar mnie nie atakuje.
1: To słuchaj, mam dla ciebie super protipa, ponieważ naukowcy tam zbadali, tak, co przyciąga komary.
0: Co i przyciąga komary?
1: Na podstawie ich badania wywnioskowałem, co trzeba, a raczej kogo trzeba ze sobą wziąć, żeby nas nie gryzło. Mianowicie, idąc na grilla albo na ognisko, albo gdziekolwiek nad wodę, zabieramy ze sobą koleżankę w drugim trymestrze ciąży.
0: To
1: bo
0: straszne.
1: One przyciągają komary najbardziej.
0: Aha.
1: A nie dość, że to jeszcze jest w ciąży, więc będziecie miał kto do domu odwieźć.

0: ale ogień w Meloradiu.
1: No ta.
0: A wiesz, że nie wszędzie można korzystać z social mediów?
1: Gdzie nie można?
2: A gdzie nie można, gdzie nie będzie można, to powiem za chwilę w newsach.
1: To ja tam jadę.
3: A już o 15:00 zagramy.
0: Jesteś chyba za stary.
1: Fast Car Superstar. Jak to za stary?
0: No bo masz tam ileś lat, ile masz, nie
1: aha,
0: wiem.
1: Dyskryminacja.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27. Po reklamie.
16: Meloradio i Nowroc.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melu Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej jest głównym podejrzanym. Posługuje się paszportem gruzińskim i ma bogate portfolio kryminalne, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
2: Jeszcze dziś zatrzymany może usłyszeć zarzuty. Sprzedaż nowych mieszkań rośnie tylko w Warszawie i Trójmieście, wynika z raportu portalu Rynek Pierwotny. Stolica wciąż jest najdroższym rynkiem. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wyniosła w maju 19 900 zł. Zakaz posiadania kont w mediach społecznościowych wprowadzają Zjednoczone Emiraty Arabskie. To pierwszy kraj arabski, który wprowadza takie obostrzenia dla dzieci poniżej 15 roku życia.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i spojrzymy na biust.
0: Fantastycznie.
1: Ale nie mój.
0: Ale nie powiedziałem, że twój.
1: Iga Mikołaj.

0: To szał w Meloradiu. Jak jest mundial, to musi być Miss. Miss Mundialu.
1: Tak, 4 lata temu Miss Mundialu została Chorwatka.
0: Iwana
1: Knoll. I teraz fantastyczny nagłówek. Iwana Knoll i jej biust meldują się na trybunach po 4-letniej przerwie.
0: I prawdopodobnie utrzyma ten tytuł, bo ma wspaniałe walory.
1: No, tak.
0: Rzekomo.
1: Tak.
0: Duże przynajmniej.
1: Są większe od tego pucharu, który trzyma na zdjęciu.
0: One w ogóle są większe niż jej głowa.
1: Faktycznie.
0: A za chwilę daj łyka a propos smacznych rzeczy.

0: Dims, Bambi, Wajma, Przyjaciele. Daj łyka w Melo Radio. Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie. Czas, żeby się polał, drogi Mikołaju, do zgarnięcia.
1: Oczywiście, przepraszam, to taka nakrętka.
0: Aha. Fajny dźwięk. Do zgarnięcia dzisiaj, myślę, że skiety od Melo Radia. Mikołaj polewa.
1: Oczywiście. O, jaki już kolor!
0: O, jeszcze.
1: To już do pełna!
0: To szkło?
1: Tylko i wyłącznie do pełna.
0: To ja biorę łyka.
1: Rzeczywiście, uważaj, żeby cię nikt na korytarzu z tym nie złapał.
0: Bardzo słodki napój. Bardzo słodki.
1: Też się napiję. Ale tak, tyci cierpkości pod spodem tej słodyczy.
0: Ale jest też chemiczny, żebyście sobie nie pomyśleli, że my pijemy coś innego niż naprawdę pijemy.
1: Dobry rocznik.
0: Przestań.
1: Z tego roku. Mam nadzieję przynajmniej.
0: Przestań. To nie jest to, ale blisko.
1: To nie to, ale blisko. To jest... No, większej podpowiedzi już chyba nie ma.
0: Jeżeli wiecie, co takiego pijemy, to wbijajcie na meloradio.pl, znajdźcie odnośnik do WhatsAppa i nagrajcie nam głosówkę albo napiszcie, co to takiego. No to do pełna. Daj łyka w Meloradiu. Weź jeszcze raz tego łyka.
1: A jakby to odstawić tak na 2 tygodnie, to chyba by się zamieniło w to, nie?
0: Może.
1: Dobre.
0: Mi to nie smakuje w ogóle.
1: Co ty gadasz? Przecież widziałem cię niejednokrotnie. Z krewnym, że tak powiem.

0: Najpierw przypomnijmy nasze doznania. Mhm. Bardzo słodki napój.
1: Tyci, tyci cierpkości pod spodem tej słodyczy. Jedna jest poprawna, ale odpowiedzi było więcej. Strzelaliście w kwas chlebowy, w kole, w szampana bezalkoholowego, w kombucze, kompot truskawkowy, sok zaroni, sok porzeczkowy. No nie.
0: No nic z tych rzeczy. Na szczęście jest z nami Natalia. Cześć Natalia.
2: No cześć.
0: Co tam piliśmy?
2: Ja myślę, że piliście sok winogronowy.
0: Brawo, wygrywasz skarpetki.
2: Super, dzięki.
3: Daj łyka w Melo Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181.

0: 1-180-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Calvin Harris. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a teraz przenosimy się do Trójmiasta.
1: Tam w Trójmieście była akcja z kolejnym lagunem w naszej pięknej Rzeczpospolitej. Kiedyś w Krakowie, pamiętasz, była taka akcja, że kobieta zadzwoniła, że lagun na drzewie siedzi.
0: A to był croissant. Tak, nie, przepraszam, croissant.
1: Croissant to był. No to teraz w Gdańsku właśnie była akcja ratowania lisa z brzegu, no i się okazało, że to lis pluszowy.
0: Ci ludzie powinni zacząć nosić okulary, to raz. A dwa? Nie, w zasadzie nie mam nic więcej do dodania. Ale nie chciałam też im cisnąć, tylko że no, jak można pomylić?

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Zostawię w domu na wyjazd, ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna, każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: David Guetta, Bibi Rexha. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Mikołaj, je vais en France.
1: Je co?
0: Je vais en France.
1: Ah, oui, oui.
0: Pourquoi? C'est chaud.
2: Francja? A, Francja, tak, Francja będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Beauty and a Beat.
0: No jadę do Francji.
1: Jedziesz? Kiedy?
0: Nie wiem, ale nie wracam. A ten numer zagramy.
1: No to arrivederci, jak to mówią w Paryżu.
0: Au revoir. Punktualnie o 16.

słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
1: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem to!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
15: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów, 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
18: Po reklamie.
19: Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Co jest grane w Inowrocławiu?
20: Już niedługo kolejna edycja Pikniku Drone Show. Będzie nowocześnie, muzycznie i bardzo ciekawie. Co już zaplanowano? O tym więcej sam organizator Andrzej Lata.
21: Już 27 czerwca widzimy się na trzeciej edycji Pikniku Rodzinnego Drone Show Inowrocław, gdzie pojawi się słynny robot humanoidalny Edward Warchocki. Oprócz tego najważniejszym punktem będzie zbiórka pieniędzy na Kubę Świdra. Odbędą się licytacje, będzie można wrzucić w puszkę, no i oczywiście na scenie pojawi się Bartek PGK, Caroline, Zakochana w życiu, Wuja Walana, Subacik i Fiołek. I wiele innych atrakcji i oprócz tego pyszna gastronomia. No i oczywiście plac zabaw dla dzieci, czyli dmuchańce, karuzela i wiele innych atrakcji. Zapraszam serdecznie.
20: Zostań z nami.
22: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
23: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
24: W Częstochowie szykuje się referendum w sprawie odwołania prezydenta. Krzysztof Matyjaszczyk jest zawieszony z powodu zarzutów korupcyjnych, ale nie chce odejść z urzędu, mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń.
25: To jest ośmieszenie nawet Częstochowy w oczach całego kraju. Ja mam znajomych w wielu miastach i mówią: Marcin, co u was się jeszcze musi takiego stać, żeby zmieniła się władza?
24: Na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów inicjatorzy mają 2 miesiące. Polska i Niemcy uruchamiają kolejowy bilet przyjaźni. Skorzystają z niego osoby od 18 do 27 lat. Dzięki biletom będzie można podróżować koleją po kraju sąsiada. Na koniec upalna Francja. Jest tam tak gorąco, że odwołano pociągi, a w szkołach skrócono lekcje. Temperatury w niedzielę i poniedziałek mogą sięgnąć nawet 40 stopni.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: A to Freak Fight, mamy godzinę 16 i mamy również rozwiązanie dla fanów truskawek.
23: Tak, w końcu nie trzeba będzie chodzić na targ ani do sklepu.
22: Przepychać się.

0: Proland w Belgii, a ja ostatnio usłyszałam o świetnym rozwiązaniu dla fanów truskawek. Truskawkomaty.
1: Mi się wydaje, że Polacy to jest jedyny naród, który nie zostanie zniszczony przez Skynet, bo my kochamy automaty.
0: Uwielbiamy
1: Mamy wszystkie po prostu rzeczy z automatu, jakie byście chcieli.
0: Ziemniaki
1: są. Ja mijam taką stację tak? w drodze do domu i tam jest taki automat sushi i widziałem, że ktoś tam faktycznie coś kiedyś zjadł.
0: A przeżył?
1: No to właśnie jest niewiadoma jeszcze.
0: O to jest pytanie. Z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje.
1: No to przyniosę ci na jutro.
0: No.

0: I wszyscy.
1: Tam, taradam, tam, taradam, tam, tam, tam, tam, tam, tam.
2: Yeah.
0: Girls in Love. Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. 10 tysięcy złotych można dostać taką nagrodę.
2: Ale proszę oddać.
0: Jak to,
2: no
0: teraz?
2: No bo to nie dla ciebie nagroda, tylko dla mnie.
0: No ale dałeś mi taką nagrodę.
2: Ale to jest dla mnie nagroda jednak, się okazało.
0: I to nie jest kłamstwo, to jest prawda.
2: Taki scenariusz się przydarzył niestety Andrzejowi Witkowi, który został mistrzem Polski w biegu ultra.
0: Świetne.
2: Po raz kolejny zresztą. I dostał 10 tysięcy złotych nagrody.
0: Piękna
2: takim
0: nagroda.
2: Czeku tam na scenie mu dali, nie,
0: wow,
2: oficjalnie.
0: Fanfary.
2: Wszystko super, dostał od organizatora, a kilka dni później dostał telefon, że te pieniądze od organizatora jednak miały być dla organizatora i żeby oddawał.
0: Może ten organizator jest bardzo biedny, tego tak oceniasz.
2: No właśnie, ale widzisz, no i tak się szanuje naszych polskich sportowców. No co, nie pamiętasz, jak było z tym olimpijskim komitetem cały, co im tam naobiecywał jakichś
0: och, faktycznie.
2: Bonusów i tak dalej, a potem się okazało, że zonda krypto zawinęła manatki.
0: No bo zresztą kto oddaje i zabiera?
2: Ten się w piekle poniewiera.
0: Babcia miała rację.
2: No właśnie. Two ships in the night.

0: A teraz, teraz kącik ten naukowy.
1: Czekaj, teraz zrobimy to, no.
0: A? No.
1: Wejście, o.
0: Zapominasz tak słów?
1: Wiesz co, to się nazywa ten, no...
0: Letologika.
1: To jest określenie stanu, w którym nie możesz przypomnieć sobie potrzebnego słowa.
0: Szefowie często to mają, nie?
1: Tak, tak. Przychodzisz, mówisz podwyżkę, oni co?
0: Wolne.
1: Co?
0: Co? Wolne? Co? Jakie wolne?

0: twój dzień. Autopromocja. Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu. Kto?
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: promocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
0: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.

0: wiecie, co łączy Cyryla i Melo? I on i my będziemy na Tomorrowland w Belgii.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To mi się chyba nigdy nie znudzi. Niesamowicie się cieszę, że możemy to przeżywać razem z wami, bo tak to jest przeżycie.
3: I teraz wchodzimy w taką decydującą część tej właśnie atrakcji, którą mamy wam zaserwowaną. Dzwonimy do Patrycji.
0: Dzwonimy do Pati. Pati musi odebrać. Nie ma innej opcji. Ma na to 5 sygnałów. Trzymamy za nią mocno kciuki. Chyba się udało.
4: Halo, halo.
0: Cześć, Patrycja. Iga Mikołaj, Meloradio.
4: Cześć, Iga.
0: Pati.
4: Właśnie was słucham.
0: Aha. Oh. Czy dupcia twoja jest już gotowa, że tak zapytam?
4: No pewnie.
0: Mi chodziło oczywiście o formę. Formę na lato.
4: No pewnie. Forma jest zrobiona, jest gotowa. Pośladki wyćwiczone, brzuszek płaski. Można zakładać krótkie koszulki i świecić pięknym brzuszkiem.
0: Bardzo mi się to podoba.
3: No to super. Właśnie widzieliśmy, że z przyjaciółką Kasią robiłyście specjalny trening przygotowawczy, tak? Na Tomorrowland.
4: Ale no to... my trenujemy nie od teraz, to zaczęłyśmy wcześniej.
0: No właśnie, Mikołaj.
3: Bardzo dobrze, no bardzo dobrze. Patrycja, zrobimy teraz w taki sposób, że zadzwonimy do Kasi, a ty zapytaj się jej, czy jest gotowa na codzienne czerwcowe treningi.
4: Dobra.
0: Sprawdzimy to. To my się wyciszamy, a ty już rozmawiaj ze swoją przyjaciółką. Oby odebrała.
4: Halo, halo. Cześć, Kasiu, z tej strony Patrycja.
5: Dzień dobry.
4: Jesteś gotowa na codzienne treningi w czwartek?
5: Jak najbardziej.
4: Aha. A wiesz, dlaczego pyta?
5: Nie.
0: Cześć, cześć, Kasia. Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Cześć.
5: Cześć.
0: Ty też masz formę już zrobioną, powiedz mi.
5: O kurczę, i to jaką?
3: No dobrze, ta będzie wam bardzo potrzebna.
5: Cały czas trenujemy, żeby być jeszcze lepsze.
0: Okej.
4: Słuchajcie, my trenujemy, bo teraz się zapowiada ciepły weekend, więc chcemy wyciągnąć to ciało na wierzch.
0: Oj tam weekend, ta forma jest wam niezbędna, bo dziewczyny. Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
4: Naprawdę?
0: Naprawdę.
5: Oh my god.
4: Kaśka, szykuj te giny! Szykuj brokaty!
3: Dziewczyny, do tego zabieramy was oczywiście z ekipą Melo, naszym busem, prosto do Boom w Belgii.
4: O matko, dziękujemy, ale się cieszymy! Wow!
5: Ale ekstra Boże, dziękujemy bardzo!
0: To nie koniec atrakcji. Tomorrow paki też u was lądują. Plecak, bluza, skiety.
5: Wow! Dzięki!
3: I będzie też zestaw kosmetyków. Mam nadzieję, że jakiś brokat też się tam znajdzie.
4: No koniecznie,
5: mam nadzieję, że się zmieści.
0: Dziewczyny, ja od razu wam mówię, że siedzę obok was w tym busie, dobra?
4: No pewnie.
5: Boże, zapraszam.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chce więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa.
1: A już o 17 zagramy
2: WW Kashmir Bad.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top. Papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
12: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
13: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
14: MG Plichta. Zapraszamy.
0: o więcej.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Co jest grane w Inowrocławiu?
2: Znamy gwiazdy Dni Janikowa, które w tym roku odbędą się 3 i 4 lipca. Kto wystąpi tym razem? O tym więcej jedna z gwiazd tej imprezy, czyli Hubert Kalwa Hubiasty.
3: Siema, z tej strony Hubiasty. Chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na Dni Janikowa, które odbędą się 3 i 4 lipca na Stadionie Miejskim w Janikowie. W planie mnóstwo atrakcji, m.in. koncert Cleo, zespołu Long & Junior oraz mój. Mam dla was przygotowane kilka kawałków, od starszych po nowsze, od szybszych do wolniejszych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pewnie zastanawiacie się teraz, kiedy występuję. Dokładnie 3 lipca o godzinie 17. Może być to ciekawe show, ponieważ mam dla was parę niespodzianek oraz kilku gości, a to zawsze ciekawe urozmaicenie. Nie może was tam zabraknąć. Sprawdzajcie moją muzykę na wszystkich portalach streamingowych. Życzę wam, słuchaczom Meloradia, dobrego dnia. Do zobaczenia pod sceną.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
4: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
5: Ula Harciarek on the mic.
6: Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany, ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery z młodym koordynatorem SOR-u, który miał w ubiegłym roku zarobić 1 600 000 zł. Polska ambasada w Rzymie ostrzega przed kopułą gorąca. Do Włoch nadciąga fala upałów. W weekend może być prawie 40 stopni. Upalny weekend szykuje się też w Polsce. Na skwar gotowe są już na przykład Katowice. Ustawiono tam kurtyny wodne.
7: Myślę, że jak jest upał, to są bardzo potrzebne, bo zawsze jakieś orzeźwienie dają.
8: Będzie 32 stopnie, a nawet 34. Koniecznie trzeba się chłodzić.
9: No jest upał straszny, więc jak jest chłodzenie, to naprawdę się przyda.
6: W Katowicach stanęły też miski z wodą dla psiaków.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i przyda się WhatsApp Meloradia.
4: Tak jest. W ogóle kopuła gorąca to brzmi jak moja sypialnia w lato.
5: To dobrze?
4: Nie.

0: Uwielbiam. Aino Corrida w Meloradio. A teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, na stronę meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo mamy pytanie.
1: Pytanie brzmi: co można robić w łóżku na literę P?
0: W łóżku na literę P można na przykład...
1: Ja lubiłem na przykład w łóżku sobie popatrzeć na teledysk do Aino Corrida.
0: Naprawdę? Mm-hmm. Ja lubię popisać z tobą na przykład w łóżku.
1: Co można robić w łóżku na literę P? To jest pytanie do was. Odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Głosówki albo tekstówki.

0: Lordly. Co można robić w łóżku na literę P?
1: No wiele rzeczy.
0: Na przykład?
1: Na przykład można przyjemności sobie jakieś sprawić.
0: Nawzajem.
1: Na przykład można zjeść ptasie mleczko, też na P.
0: A ja pomyślałam o czymś innym. Aha. A propos przyjemności. Aha. No w ogóle przyjemności to też jest na P. Hmm?
1: No, dlatego to powiedziałem.
0: I sprawdzamy, drodzy słuchacze, jakie są wasze pomysły. Czekamy na głosówki od was i wiadomości tekstowe przez WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
2: Można pajacować.
0: Pewnie, że tak.
3: Na literę P można sobie pomarzyć.
0: A o czym? No, o pensji.
1: O właśnie.
0: O pensji można pomarzyć.
1: Pięknie.

0: Že tá.
1: A jak?
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy...
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 205.

0: 50 zł. Media Expert.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopelatko w boju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Po reklamie.
8: Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Popływać można, nad wodą. Verso, w Trip z Melo Radio my sprawdzamy, co można robić w łóżku. Na literę P zaskakujecie nas waszą kreatywnością. Pogłaskać pupila to mój faworyt.
1: Można, robię to codziennie. No kota w sensie głaszczę w łóżku, bo przychodzi.
0: Nie, no rozumiem. Jest
1: no
0: też
1: co?
0: Głosówka od naszej słuchaczki.
2: Na literę P w łóżku można pieprzyć, ale nie to, co o czym wszyscy myślą, tylko na przykład kanapki do łóżka, jak mąż przyniesie.
0: Gdzie jedzenie w łóżku?
1: No ale palić też można w łóżku, ktoś napisał.
0: To jest skandal. Skandal. A ty palisz w łóżku?
1: Nie. Nie, bo mi niewygodnie.
0: Sprawdzę to. Body talk, ale Farmen, podkręcamy tempo.

0: Ale mi siada ta nowość, muszę wam powiedzieć. Iga, a tobie?
1: Co taka cisza nastała, niezręczna?
2: Nie.
0: Bo Iga się zasłuchała.
2: Bardzo mi się podoba.
1: Biegnij, biegnij, rzeka.
2: A, no, to
0: a nad rzeką będziemy jutro my.
2: Dosłowne. I płynę w melo.
0: Tak, nasz nowy cykl imprez. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Jej.
0: Jestem gospodarzem, więc zapraszam was wszystkich.
2: Prawda.
0: No bo jutro 30 Mela Radia prosto z nad warszawskiej Wisły.
2: Czy będę mogła powiedzieć do mikrofonu siemanko?
0: Będziesz mogła.
2: Ale super.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Zakaria i siemanko powie nam Andy Dust. Iga, ale zdradzę ci sekret.
2: Zdradź mi sekret.
0: Teraz też możesz powiedzieć siemanko.
2: Siemanko.
0: O! O! Proszę! Brawo! Możesz dać nawet buzi.
2: Mua.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24.

0: portalem KI24info.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: O reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, 36 lat i kryminalną przeszłość, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
2: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za chwost kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
1: Policja sprawdza, czy morderstwo było zlecone. Jutro paliwa będą tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. No i jeszcze o nieoczekiwanym gościu na Uniwersytecie w Kolumbii. Do budynku wszedł jaguar. Został jednak szybko odłowiony. Nikomu nic nie stało.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: Ula, mam do ciebie jedno małe pytanie.
2: Oddaję.
1: Powąchaj teraz tak. Czujesz?
2: No, czuję.
1: Tak pachnie piątek. Piątek, który się zbliża.
2: Super.
1: On już się unosi w powietrzu, więc odliczajmy do niego razem. Pychu z tej strony, siemano. Fajną muzę mam dla was. Andy Dust i Harris, Zakaria. To na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Medusa, Ion Rihama, Milev Melo. Don't Wanna Go Home. To za nami 9 minuty po 18, a za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, a wy zgadujecie, co mi po tej głowie chodzi. A dziś jest to czynność. No i moja podpowiedź. Musimy tę czynność robić już coraz rzadziej, no bo robi to za nas pewna fantastyczna maszyna. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać do zgarnięcia merch o tym Meloradia. 321 321 777. Ten numer za kilka chwil wam się na pewno przyda.

0: Oni byli Sigmą, zanim to było modne. Sigma i Nobody to Love w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. No to ja mam do was jedno ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No zachęcam, żebyście weszli do mojej głowy, co może być ryzykowne, ale do odważnych świat należy. Myślę dziś o czynności. No i tę czynność musimy wykonywać coraz rzadziej, no bo robi to za nas pewna fantastyczna maszyna. Jeżeli macie pomysł, co to może być i chcecie zawalczyć o merch od Meloradia, torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dzisiaj dla was. Jeżeli chcecie o niego powalczyć, to dzwońcie już teraz prosto na antenę Melo. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. Można od razu strzelać, można zadać jakieś pytanie, no to ja przypomnę, o co chodzi. Chodzi o czynność, no i musimy tę czynność robić coraz rzadziej, no bo robi to już teraz za nas taka pewna fantastyczna maszyna. No to odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
2: Cześć, jestem Andrzej.
0: No cześć, Andrzej. No to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
2: Strzelam, że no to chodzi dobra. O odkurzanie.
0: Aj nie, ale dość blisko, muszę przyznać. No to odbieram za chwilę kolejny telefon, który mam nadzieję, że zadzwoni. 321-321-777. Nie bójcie się, możecie spróbować, możecie zapytać, możecie od razu też strzelać, tak jak zrobił to przed chwilą Andrzej. Ja jestem Pychu, a ty jak masz na imię?
3: Ja jestem Krzysztof.
0: No cześć Krzychu, no to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
3: A, pytam.
0: No to dawaj.
3: Czy to jest jeżdżące?
0: Nie, to zdecydowanie nie jest jeżdżące.
3: Dobra, to może strzelę to zmywarka.
0: No konkretniej chodziło mi o zmywanie naczyń, ale no dobra, niech będzie, zaliczam, stary. Brawo, ty, torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw leci do ciebie. A ty lubisz zmywać, czy też masz zmywarek, która to robi za ciebie?
3: Ja uwielbiam, jak zmywarka robi to za mnie.
0: I to się nazywa luksus, na który my wszyscy zasługujemy. I tak powinno być.
1: O czym myśli Pychu?

0: zahipnotyzował nas swoimi harmonikami, a teraz hipnotyzuje nowym numerem Babylon. To Yearbooks w Melo Radio. Właśnie jedna z nowości na naszej playliście. 27 minut po 18. No a w tej godzinie udowodnię wam jeszcze, że nic nie może wiecznie trwać. I to dosłownie. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Poison to Groove Coverage. Takim klasykiem, no was mam nadzieję, zaskoczyłem. Słuchacie Meloradia, za to za chwilę pojawi się zupełna nowość. Gips i jego karnawał. 18 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. 26 lat. Tyle trwał związek Tomasza Kota, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, z jego żoną Aleksandrą. Trwał, no bo dowiedzieliśmy się, że właśnie się skończył. No mam nadzieję, że to nie dlatego, że mundial trwa i pani Aleksandra się wkurzyła. Drogie panie, jeszcze trochę i się on skończy i myślami do was wrócimy, naprawdę.

0: Zachęcamy dla was tempo, za chwilę wybije 19, ale to wcale nie jest za późno, żeby zgłosić się po przygodę życia, no bo taką chcemy wam zapewnić. Możecie razem z nami wsiąść do Melo Partybusa, no i pojechać prosto do Belgii, do miejscowości Boom, a tam odbędzie się tegoroczny Tomorrowland i naprawdę na wielu nazwiskach możecie zawiesić oko, od Davida Getty po Armina Van Burena, przez Olivera Heldensa, Martina Garrixa. Naprawdę fantastyczni światowi DJ-e pojawią się w Belgii. Wy też tam możecie być, meloradio.pl. Tam zgłoszenie i szczegóły.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Melo. A zagram go przed wszystkimi, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i mamy już punktualnie 19:00, nie ziewamy, to jest dopiero początek tego wieczora, ja wszystko widzę. Ale spoko, zagram tak, że ziewać wam się odechce. Holy Molly, Shut Up Friend, to wam na pewno pogram. Będzie też Bob Sinclair i Kajza z numerem I Can't Wait, to zaczynają Bibi Rexa i Faithless, to New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

Bob Sinclair i Kaiza w Melo. To I Can't Wait. 8 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: Uwaga, polecę sucharem. U niej to zawsze na plus. W końcu to doda, co nie? Melodia ta w melo. Jeśli napiliście się wody, to bardzo dobrze, polecam po tym sucharze, ale dlaczego mówię o tym, że na plus? No bo teraz czas na kasę.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i zobaczymy, czy na plus będzie Oliwia o 200, no bo właśnie do niej dzwonimy. Zgłosiła się na meloradio.pl, no i teraz ma 5 sygnałów na to, żeby telefon odebrać. I chyba się udało, siemano, tu pychu Meloradio.
2: Cześć.
0: A no cześć, Oliwia, masz na imię?
2: No pewnie.
0: No pewnie, no to powiedz pewnie, na co byś 200 wydała.
2: No słuchaj, ja marzę o tym, żeby mieć opalone nogi, więc na samopalacz jakąś tam tą rękawicę do smarowania, żeby to wyszło super, żebym ja nie wyglądała jak Klaudia Sadownik.
0: Dobrze, że ja tego nie powiedziałem. Ale dobra, w sumie się trochę zgadzam, żeby nie było. Ale słuchaj, no bo ładna pogoda ma być w ten weekend, czyli jak rozumiem, ty chcesz się trochę poopalać, ale tym samopalaczem sobie jeszcze trochę pomóc.
2: No właśnie, no do tej pory mieliśmy słabą pogodę, także mam blade nogi i jestem jak córka młynarza.
0: Jak to się robi, żeby ten samoopalacz tak ładnie wyglądał? Bo ja w sumie nie mam zielonego pojęcia.
2: A ty mnie się pytasz? Ja też nie wiem. Jak ostatnim razem kładłam, to też były plamy.
0: Czyli dajemy na eksperymenty.
2: Mam nadzieję, że wyjdzie.
0: Ja wierzę w naukę i wierzę, że ty dasz radę, Oliwia. 200 w tym momencie lecą do ciebie. Taka szybka kasa na ten samoopalacz trafia w twoje ręce.
2: Dzięki liczne.
0: A w sumie to trafi, jak tylko pójdziesz do bankomatu. Już się możesz do niego wybierać. Tak działa szybka kasa od Melo. Prawie od razu macie ją u siebie.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A już teraz walczycie nie o 200, a aż o 5. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się po 500 zł. Taką szybką kasę na weekend.

0: Better Times. Jedna z naszych nowości na playliście Meloradia to Robin Schulz i Barbs. Na ta nowość czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Wasza lista hitów już jutro po godzinie 18, no i wy będziecie mogli ją współprowadzić. W jaki sposób, zapytacie? A może to się wydarzyć, jeżeli wbijecie na naszą barkę nad warszawską Wisłą, na Melobarkę. Odpalamy cykl imprezy Płynę w Melo, na których będę prowadził dla was i razem z wami 30 Meloradia. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl. Anioły i demony, Tymek, ten numer na pewno do 20 się pojawi na antenie Meloradia, to takie szczegóły muzyczne.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

Anioły i demony, Tymek, Big Sight i Days w Melo, tak podkręcamy tempo. Za chwilę zupełna nowość się pojawi na naszej playliście. Będzie Vichain, Smokers i Oaks z numerem Ego. A kto do tego numeru nie bawił się na domówkach, ten życia nie zna. Przyznacie, właśnie Anioły i demony, Tymek za nami. 17 minut, tyle zostało do 20. 15,6 cala. Właśnie mam przed oczami ranking, który pokazuje, że to idealny rozmiar laptopa według nas. No właśnie, jak się już decydujemy na taki zakup, to zazwyczaj kupujemy właśnie taką wielkość. No i co? Kto jeszcze wątpi, że rozmiar ma znaczenie?

0: Ale to jest mocny hit. Roundboss i Sewek, to mówi o Badi w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. A jeżeli chcecie, żeby tak brzmiały wasze wakacje, no to cały czas możecie to zrobić totalnie za free. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, no bo chcemy wam zapewnić wakacje życia na Tomorrowland. Prosto w Belgii, w miejscowości Boom to się odbędzie. My was tam chcemy zabrać, meloradio.pl. Tam znajdziecie więcej szczegółów, no i zgłoszenia do naszej akcji.
1: A już o 20:00 zagramy
0: All the Time, John Samity, DJ Chainsmokers. Ten numer na antenie Meloradio punktualnie o 20:00 i zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi mikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Express Los.
12: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
13: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
14: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
15: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
13: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
15: A miałbyś takie piękne życie.
16: No dramat.
14: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
15: Maracin
13: i Daria.

0: idę w melo.
1: No i już mamy 20 na zegarach. Halo Kikali, ich numer Dive Into Me. To na, wam na pewno zagram w tej godzinie. Będzie Junotas i Janik z numerem Narkotika. Zaczynają John Summit i The Chainsmokers. All the Time przygotowałem dla was na sam początek. Punktualnie 20 na zegarach, a my już gramy. Kiedy inni gadają, tacy jesteśmy fajni. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Turn the Lights Off, to Justy Jacksta i Live Mela. Za chwilę Jan Kleosia się pojawi razem z Jonatanem i ich numerem Noc Aniołów. A nie wiecie może, co zjeść na kolację? No słuchajcie, podobno dziś mamy dzień sushi. Więc jak chcecie sobie zrobić jakiś taki fancy wieczór, tak w nagrodę za prawie cały trudny tydzień, no to lepszej okazji chyba nie ma. No ale właśnie, jak już tak sobie gadamy o jedzeniu, no to jakie danie jest waszym takim comfort foodem, waszym ulubionym jedzonkiem ever, takim, że wiecie, zawsze jak je zjecie, jak sobie je przygotujecie, to pojawia się banan na waszej twarzy. Co to takiego jest? Dajcie mi znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Jestem mega ciekawy, jakie wy macie smaki. Z chęcią usłyszę wasze piękne głosy, no i przy okazji do rozdania mam torby i pomadki z naszym logo, z logo Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To co tam lubicie sobie szamać? Jakie danie jest waszym ulubionym? No i co, umówieni? Mogę na was liczyć? Wysyłacie głosówki? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i jest naprawdę duża szansa, że ten numer usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, no bo właśnie tam wystąpi Rainier Zunewelt, nasz kolega z Holandii, który właśnie między innymi współtworzył ten numer, ale oprócz niego też pojawią się James Hype, Urzel, będzie Axwell i Ingrozo, cała masa światowych DJ-ów na najwyższym poziomie, to czeka was w te wakacje w Kołobrzegu, a już jutro po 21 odpalamy specjalny program Sunrise on Air na antenie Meloradia. Będą do zgarnięcia wlotki. A teraz macie nowość na antenie Melo, to Matilo i Without You.

0: Vai Silania, to Stars w Mela. Tak, podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a ja was zapytałem, jakie jedzonko jest waszym ulubionym, takim, którym wiecie, no możecie się oddać całemu, takie, które powoduje u was od razu banana na twarzy. Dajecie mi znać cały czas głosówkami na WhatsAppie Melo Radia, bardzo dziękuję za wszystkie i namawiam, żebyście wysłali ich więcej. No i Tomek wysłał głosówkę, z którą ja się totalnie utożsamiam, no bo widzę, że mamy takie samo podejście do ulubionych smaków.
1: Hej, hej, witajcie serdecznie. Moje ulubione danie ewidentnie kluski ziemniaczane z boczuszkiem, dużą ilością ociekającego tłuszczu, no i czasami z kapustą kiszoną. No miam, no ever.
0: No Tomek, łączy nas już coś, na pewno to, że forma na lato to kiedyś się zrobi, ale na pewno nie w to lato.

0: Meloradia za chwilę wybije 21, ale zanim ona, no to jeszcze sprawdzam WhatsAppa Meloradia, no bo poprosiłem was, żebyście dali mi znać, jakie wy macie dania, które określacie jako comfort food. Takie, które powodują, że od razu banan na twarzy wam się pojawi, jak tylko sobie pomyślicie, że moglibyście je zjeść. No i Kamila nagrała głosówkę na WhatsAppie Mela.
1: Hej, ja tańczę zawsze z radości na myśl, że będę jadła pizzę mojego męża, na którą kiedyś nawet wygrałam od was kasę.
0: No, proszę bardzo, widzicie, warto się zgłaszać na meloradio.pl po szybką kasę, ale w sumie, no ja też lubię taką pizzę, której w ogóle nie muszę robić. Ani gotować, ani sprzątać potem. Ja cię, Kamila, w pełni rozumiem.
2: A już o 21 zagramy.
0: Ale so i Sasha Destiny. No i nie będziecie musieli długo czekać, bo 21 wybije już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, kiedy inni będą gadać punktualnie o pełnej.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Po reklamie.
18: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Idę w Melo.
19: Na zgarach punktualnie 21. Jaki jest wasz comfort food? Takie jedzonko, na które zawsze się cieszycie. O tym cały czas gadamy. No i Kinga nagrała się na WhatsAppie Meloradia. No to dawaj.
20: Kiedy jestem głodna, to jem kebaba. Ja jem kebaba. Moje ulubione danie, oczywiście kebab.
19: No to się domyśliłem, Kinga, akurat. No słuchaj, myślę, że bardzo wiele osób podziela twoje zdanie. Przecież kebab to takie nasze trochę już danie narodowe, co nie? A w tej godzinie zagramy naprawdę bardzo dużo sztosów. Będzie Nasza Polska, Sanach, będzie Ale Farben, Swedish House Mafia, Alessa i Sasha, Destiny. Od tego sobie zaczynamy. Tupychu, siemano. No i w tej godzinie pogadamy sobie jeszcze o tym, co warto obejrzeć w weekend.
18: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Bad Angel, Anima Elisa w Meloradiu. No to teraz trochę klimaty zmieniamy. No bo jak wszedł ten podkład, no to oznacza to tylko jedno. Weszła do studia Ula Karciarek. Siemanko.
1: Cześć, jestem.
0: Nasza specjalistka od weekendowych rzeczy, które warto sobie obejrzeć i wrzucić na ekran. No to co polecasz na ten weekend?
1: No właśnie, tym razem mam dla was ciekawe nowości w streamingach. Pierwsza to polski serial Morfeusz. Mroczny thriller o prawniku, który po śmierci brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnych tajemnic i gangsterki.
0: A teraz może coś takiego lżejszego?
1: No właśnie. No, jeżeli coś lżejszego, to mamy serial Off Campus, lekka, romantyczna opowieść, która przenosi do świata studentów, czyli są imprezy i oczywiście miłosne perpetuum.
0: No nie zliczę, ile razy o tym serialu słyszałem, warto to sobie zdecydowanie obejrzeć. No to teraz ja może coś podsunę, co?
1: No, dajesz.
0: Bo ja ostatnio obejrzałem pierwszy odcinek serialu Proud.
1: O!
0: Ty, Ula, też?
1: Nie, mam na liście, bardzo okay. Bym chciała, to powiedz, warto czy nie warto?
0: No warto, słuchajcie, no bo to jest historia o chłopaku, który jest modelem, no i dzieje się bardzo, bardzo zła rzecz, mianowicie umiera jego siostra, no i on musi bardzo, bardzo szybko być takim dojrzałym człowiekiem. Pierwszy odcinek dopiero wleciał na streamingi, drugi z tego, co kojarzę, już jutro o 9 rano.
1: Więc, czyli polecasz.
0: Tak, ja bardzo mocno polecam, mocno się wciągnąłem. No i słuchajcie, ten serial lata w ogóle wszędzie po TikToku. No i lata właśnie z numerem, którego już teraz zagramy na antenie Meloradia.
1: Co to ja słucham, oczywiście, że tak.
0: No właśnie, Love Tonight, ten kawałek znów powrócił na playlisty właśnie dzięki serialowi Proud. W remiksie od Davida Getty gramy już teraz. Meloradio. A jeszcze jedna ważna rzecz, ten serial jest polski. Kolejny powód, żeby obejrzeć.

Goddess a Girl, W&W i Groove Coverage w Melo. Tak podkręcamy tempo, 21:30 punktualnie na zgarach. No już pachnie piątkiem, co nie? No a też pachnie, jak coś gotujemy. No i zapytałem was, jakie

mówię, że robię formę na lato, ale nigdy nie zdradzam na lato którego roku. Tak bezpieczniej. Meduza, czyli grupa, która w tym roku wystąpi na Sunrise Festival. Ich nowość, Silence, już teraz w Melo.

0: Tak podkręcamy tempo wieczorową porą. To Milky i David Guetta z numerem Just the way you are. 14 minut, tyle zostało nam do 22, a ten kawałek zajął ostatnie miejsce drugie w 30 Meloradia. Kto wie, być może jutro wejdzie na szczyt. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione numery, a pamiętajcie, że jutrzejszą 30 Meloradia będziemy grali prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wszyscy możecie wbijać na naszą imprezę, no bo odpalamy cykl imprezy Płynę w Melo. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, no i też tam znajdziecie dokładną lokalizację. Zapraszamy bardzo gorąco, no i kto wie, być może ktoś z was nawet razem ze mną wejdzie na antenę i zapowie któryś z tych 30 numerów, które będziemy wspólnie odliczać. A już teraz nowość od Bledki. To Tańcz w Melo Radio. Dokładnie tak.
1: Cześć, to Bledka. Wieczorami idę w Melo.

Nie wiem, czy wy też macie takie skojarzenia, ale to mógłby być taki nasz polski hymn tegorocznego mundialu. Polski, bo Tripsy między innymi odpowiada za ten numer. Połączył siły z Mikolasem z Czech, no i tak oto powstał. Hard to be humble, ten numer. Kończy nam godzinę 21, a tak a propos mundialu, no to trwają kolejne mecze. Między innymi teraz przerwa w spotkaniu Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina. Na razie 0-0, więc jak nie oglądaliście, to chyba za dużo nie straciliście.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
2: Już
0: teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie. Z portalem KI24 Info.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

mieście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić twarz na koniec.

0: to Trip, słuchacie Meloradio.
1: Ile jeszcze mogę znieść? Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień.